umyj, sprzątnij, zgaś. Kolejny rok udało się przespać nas bez wielkich łez i bez wielkich strach.

0: poradzisz.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Radio SK.
1: W życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodzić, aż wszystko osiągnę.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
1: Ten piękny czwartek zaczynamy przy około 12 stopniach z zachmurzeniem i słabym wiatrem z południowego zachodu. Na Mickiewicza czy Kościuszki o tej porze jeszcze spokojnie, ale warto pamiętać o późniejszym porannym ruchu przy szkołach. Jeżeli lubicie aktywny początek dnia, chłodniejsze powietrze sprzyja krótkiemu joggingowi.
0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
2: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Dzień dobry. Kierowca, który doprowadził do tragicznego wypadku na A1 z zarzutami, będzie odpowiadał za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. Prokuratura chce dla niego tymczasowego aresztu.
3: Gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
2: Mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Kierowca przyznał się do winy, jednak twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Rząd przywraca samorządom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły uchwałą zakazać takiego najmu w swoich nieruchomościach. Nowe przepisy mają obowiązywać od początku 2028 roku. A TPN apeluje do turystów: po zmroku nie wybierajcie się na górskie wędrówki. Poruszanie się nocą po górach jest zabronione. Tomasz Zając z TPN-u przypomina, że dzień jest już wyraźnie krótszy.
4: Jasno robi się przed godziną 6, tak realnie. Natomiast ciemno około 19:30. Tego dnia nam rzeczywiście ubyło.
2: A poruszanie się po zmroku jest w górach zabronione ze względów na ochronę przyrody.
5: No chyba, że macie do japonek przymontowane takie małe latareczki, to wtedy można.
6: SK Szczecinek News.
1: Natalia Błochowska. Trwa ogólnopolska akcja Bezpieczna droga do szkoły. Przez cały wrzesień patrole będą strzec przejście dla pieszych w pobliżu szkół i edukować kierowców i nie tylko.
7: Uczulają rodziców, zwracają uwagę i apelują o to, żeby zwolnić, ponieważ nie wszystkie dzieci znają jeszcze przepisy prawa o ruchu drogowym, a ta ekscytacja związana z powrotem do szkoły może czasami budzić pewne nierozsądne i niebezpieczne zachowania.
1: Mówi oficer prasowy szczecineckiej policji Anna Matys. Podczas spotkań edukacyjnych policjanci rozdają także odblaski, które w trakcie zbliżającej się jesieni mogą uratować życie.
8: Wiktor w Radiu SK.
5: No i dzień dobry. Słuchajcie, mam wrażenie, że dzisiaj poranek to sponsoruje literka C.
9: C jak co?
5: Czwartek. Do tego cześć. A trzecie C to całkowicie nie chciało mi się wstać.
9: Jankesa poranek chyba sponsoruje z kolei literka K. K jak komu kawka, bo idę do kuchni. No.
5: Ciekawe, kto powie W jak wspaniale znowu wstać z rana.
9: No dobra, to dajcie znać, jaka litera sponsoruje wasz poranek. 664-402-302.
5: Albo gadajcie do mikrofonu na Messengerze. Ikonka się tam poleca do wciśnięcia i nagrywania. O, jak fajnie gramy. Ja się staram.

0: No kawa jest ready przecież, no leje się z prawej, z lewej. Ja nawet pomyślałem sobie, że włączymy, oj, a coś z tym moim głosem, że podłączymy kawę do kranu u nas.
1: Wczoraj tak było.
0: To będzie łatwiej,
1: wczoraj była awaria wody i jak ta awaria przechodziła już w brak awarii, to był taki
2: to
1: moment...
2: To się lała kawa.
1: Woda miała taki kolor kawy.
0: Oczywiście było tak na ciemno. No ale kawa jest, herbatka jest, jesteśmy w komplecie, jest super.
1: I dobrze,
0: no
1: i... bo już chcieliśmy mówić gdzie jest do cholery Jankes.
0: Mówię wam, że leje się i się leje, no. Polało mi się wszędzie dzisiaj, no.
2: Jesteśmy. No to teraz sprawdźmy, jaka literka sponsoruje wasz poranek, halo?
3: Cześć, SK. Mój poranek dzisiaj sponsoruje literka J. J jak jeszcze tylko dwa dni i zapragniony urlop.
2: Ja naprawdę szczerze zazdroszczę wszystkim osobom, które w tym momencie zaczynają urlop.
0: W sensie pogody czy czego?
2: Wolnego!
0: I za chwilę jeszcze J jak jadzie u nas.
1: No a teraz P jak piękna playlista.

0: Mam kolejną literkę, słuchajcie. P, jak pięknie, że jest z nami Jadzia.
1: Poranne brasowanie.
2: Dokładnie.
3: No dobrze, co dokładnie? Słyszałaś, co powiedziałem w środku?
1: No pewnie, że słyszałam.
3: Ja nie słyszałam, co powiedziałeś?
2: Nie, mu się na czole wyświetliło, wiesz, i ja cię przeczytała. No ale a propos czytania, już właśnie. Drugi rok z rzędu Sopot od początku wakacji aż do końca września utrzymuje zakaz jazdy na hulajnogach elektrycznych.
3: W ogóle nie można. Całe miasto jest zamknięte dla hulajnog.
4: Rzeczywiście chyba nie było ostatnio, jak byłem.
3: I miasto twierdzi, że to wszystko po to, żeby dbać o bezpieczeństwo przechodniów, turystów i tych wszystkich, którzy spacerują sobie po chodnikach.
2: Jadzia, rozumiem, że ty tęsknisz za hulajnogą, bo pewnie codziennie do pracy na hulajnodze jedziesz.
1: Absolutnie nie. Tęsknię, nigdy w życiu nie jeździłam na hulajnodze, ale wkurzają mi ci.
3: No właśnie.
1: Hulajnowcy.
2: Hulajniści.
3: Hulajnogiści.
4: A jak widzisz kogoś, kto jedzie na hulajnodze, tak zasuwa, to co sobie...
1: Wiesz, to jest tylko moment, żeby coś się stało.
4: Z torebki go dam.
3: Słuchajcie, mam sygnał z reżyserki, że powinniśmy mówić osoba hulajnogująca.
1: No dobra.
3: Hulaj duża była na stacji paliw. Jeszcze wracamy do tematu związanego z tańszym paliwem, z CPN. Działo się na koniec. 23.55, do północy było taniej. Tu było
1: 31.
3: Tak, dokładnie. Słyszałaś, Jadzia, o tym, że tam się chłopy pobili się?
1: Jak jechałam do pracy po południu, to widziałam, jak stali w kolejce.
3: Już?
1: 31.
3: Tak? Okej, okay, no tak. No i na jednej stacji paliw doszło do awantury. Faceci się pobili o to, kto ma pierwszy tankować i teraz są nowe fakty, bo się okazało, że ci, którzy się pobili, to byli policjanci w cywilu.
4: Jeden nawet wyciągnął taką pałkę teleskopową, żeby walić go po nogach, naprawdę. I to okazało się, że to są policjanci.
2: I to w dodatku nie tylko zwykli policjanci, ale o swoje walczył na śmierć i benzynę sam komendant z Jeleniej Góry.
3: No właśnie.
1: Już nie komendant? Tak myślałam.
4: Co ty masz do powiedzenia takim policjantom, którzy w taki sposób się zachowali na takiej stacji paliw?
1: O, jak bardzo brzydko.
5: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu
1: bardzo.
4: Dziękujemy, wsiadamy na hulajnogi i jedziemy dalej.
3: Jadziula, pytanie dodatkowe. Diesel jest czarny czy zielony pistolet?
1: Nie zadawaj mi takich głupich pytań, ale chyba czarny.
3: Dobrze!

0: Wydaje mi się, że chyba rozgryzłem ten kawałek.
1: Nie wiem, jak pytanie zadać do tego.
0: Siedzi sobie Tobi Romeo, patrzy na sufit, a tam siedzi mucha. No i pisze kawałek Fly High, mucha wysoko. Tak było, na pewno.
1: No cóż, no, pozostaje nam z Kamą przeprosić za kolegę naszego. Jeśli możemy, to już więcej nie rozgryzaj. Zostaw, niech sobie będzie. Jest super.
2: Tak, much się nie gryzie, tak zdecydowanie.
1: No dobra, tak 6.25 to jest Radio SK. Mili Państwo, jest fajnie, miło, przyjemnie. Za chwilę kolejna porcja newsów.
2: No, ale wcześniej nasze pytanko. Mianowicie, jaka literka sponsoruje Wasz poranek? I teraz uwaga, coś, co myślę, że można byłoby pożyczyć.
3: Siemanko SK, u mnie poranek zdecydowanie to litera Y, jak Yeti. Wszyscy w pracy o mnie mówią, ale jeszcze nikt mnie nie widział. Do zobaczenia.
2: Więc wybaczcie, ale ja idę na Yeti teraz.
0: Ale czekajcie, Yeti jest na J.

0: ta promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
4: Kawka się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
9: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
10: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easywu.pl.
11: I po reklamie.
12: Natalia Błachowska, o tej porze nadal około 12 stopni i pochmurno, ale bez większych zmian w pogodzie. Na Wyszyńskiego czy Piłsudskiego poranek jeszcze jest spokojny, jednak zbliża się szkolny szczyt. Jeżeli macie coś do załatwienia w mieście, warto ruszyć nieco wcześniej, zanim ulice zrobią się naprawdę tłoczne.
13: Dokładnie 6.30 na zegarach, to jest Kanius. Marcin Procki, zapraszam. Napięcie na linii Berlin-Moskwa. Szef rosyjskiego MSZ ogłosił właśnie, że Rosja zamyka Instytut Goethego, czyli niemieckie placówki kulturalne. To reakcja na zapowiadane przez niemiecki rząd zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Według Niemiec to Rosja odpowiada za sierpniowy incydent na lotnisku w Lipsku. Teraz Warszawa i akcja służb na ulicy Żupniczej. Ta została całkowicie zablokowana po zgłoszeniu o podejrzanych pakunkach, które znaleziono na jednej z ławek. Znalezione przedmioty nie stanowiły jednak zagrożenia.
1: SK Sport News.
13: 4 mecze i 4 porażki. Nieudany dzień dla polskich tenisistów podczas US Open. Kamil Majszak po zaciętym meczu przegrał w 4 setach z Valentinem Wascherotem. Wcześniej także w drugiej rundzie odpadł Hubert Hurkacz, który po 4 partiach i świetnym meczu przegrał z Benem Sheltonem. A z turniejem pożegnały się także Magdalinet i Magdalena Fręch. Amelie Letta-Rajowicz opuszcza Legię. Napastnik został wypożyczony do końca sezonu do wicemistrza Danii, FC Midland.
0: Jankes. Kama.
1: I Wiktor.
0: Wiktor.
1: Radio SK.
14: 6.31. Dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek, za kwadrans piątek, 3 września.
15: Ej, tak. Dzisiaj takie trochę jakby skrable na antenie, bo podpytujemy was, jakie literki i dlaczego sponsorują wasz poranek. Halo?
16: A u mnie dzisiaj MK, meble kuchenne. Masakra.
14: MKM.
17: MKM.
14: MKM.
17: Prawie jak SKS.
18: Ja uprawiam SKS, mam jakiś problem z nerwem, tak, tym tutaj.
15: To może lepiej nie uprawiaj.
18: Kulszowym.
17: Janki, u ciebie to P jak PESEL.
18: No mówię SKS właśnie, no.
15: P jak połóż się, posłuchaj radia.
18: Kładziemy się, jest fajnie.

0: Szczecinek.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Czasy się zmieniają, ale pewne trendy w muzyce pozostają. Kiedyś była Dumka na dwa serca, a teraz jest Dawid Kwiatkowski i Margaretka. Ładnie, ładnie tak się do siebie przytulają pod kołderką.
1: Tym bardziej, że mają podobne poziomy, bo Mietek Szczęsny.
0: Szczęsny. Wojtek Szczęsny na mikrofonie.
1: I tylko jeden. To musiał stawać na schodku, żeby z Edytką, żeby Edytka mogła mu położyć w teledysku głowę na ramieniu.
2: Słuchajcie, teraz... Dobrze, to ja przerywam program. Uwaga, mam informację.
0: Jaką?
2: Prawie z ostatniej chwili. Czarną informację. Specjaliści policzyli, ile powinniśmy mieć kasy na tak zwaną czarną godzinę.
1: To
2: tak
1: jak... I mówisz to ty, który robi w tym momencie remont, brawo.
2: Dokładnie.
0: Mała gwiazdka, ta informacja nie dotyczy studentów na pewno.
2: Wśród dorastów powtarza się jedna zasada, uwaga. Znaczy, no ciężko to powiedzieć, jaka ma być kasa, ale uwaga, ważna jest zasada. Rezerwa powinna pokryć od 3 do 6 miesięcy podstawowych wydatków.
1: Jeżeli chodzi o moje przygotowania do czarnej godziny, to na razie jedyne co mam, to czarne myśli.
0: A ja w ogóle unikam nazywania tak tej godziny, bo nie chcę żadnej godziny urazić.
3: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl / samoobrona w sieci.
9: I po reklamie.

0: to je dneska 13 do 7. Happy birthday
1: to you. Ania.
2: Dneska budzik urodziny.
3: Jest Ania ta od drzwi i budów składania.
0: Budów. Aniu, dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry, witam.
0: Czy ty pracujesz właśnie w tej branży budowlanej?
4: Tak.
3: Czyli
4: tak,
3: jak
4: dokładnie.
3: Będziemy planowali kolejny remont naszego studia, to możemy się z tobą skonsultować.
4: Jak najbardziej. Zapraszam.
0: No to teraz wybierałeś drzwi. No to może jakieś pytanie masz do naszej słuchaczki, Ani?
3: No, nie wiedziałem, że jest tyle opcji, że możesz mieć ukryte zawiasy albo widoczne zawiasy, że drzwi mogą być równo ze ścianą albo mogą być wklęsłe, że mogą być lewe albo mogą być prawe. To jest... Ja myślałem, że drzwi to po prostu drzwi.
0: A ja miałem to samo ostatnio, bo ja też tam kończę swój remont, który się nie chce skończyć od kilku lat i stwierdziłem, że nie będę drzwi miał.
3: A, po prostu.
0: Będzie łatwiej.
1: Słuchajcie, gdybyście zamówili obrotowe, byście nie musieli odpowiadać na te wszystkie pytania. No.
0: Obrotowe drzwi do toalety.
3: Albo pamiętacie, kiedyś w PRL-u były takie zwisające koraliki zamiast drzwi, takie tasiemki.
0: Najczęściej do kuchni, to było wspaniałe rzeczywiście.
1: Ale a propos koralików i innych przyjemności, Ania, ty dzisiaj obchodzisz urodziny. Podobno niebawem kończysz 40. Jak się czujesz?
4: Bardzo dobrze.
3: Ale musiała się zastanowić.
0: Ale nie zabrzmiało.
3: Jak ja się czuję?
4: No tak, musiałam się zastanowić. Nie, w porządku. Nie ma problemu.
0: A jak wstajesz codziennie rano, to jakie masz rytuały swoje? Jest coś takiego? Nie wiem, coś, co ci pomaga?
4: Nie ma różnicy jakoś.
3: Ostatnio słyszałem.
4: 30 czy 40?
3: Eksperci polecają podobno z rana, słuchajcie, kielich. Ale w kieliszku 50, ale oliwy, z oliwek. I co podobno super działa na długowieczność.
1: No, nawilżałby.
4: Może spróbuję.
1: I wtedy ja powinienem mieć. To kolano by ci tak nie skrzypiało.
3: Drzwi by nie skrzypiały.
0: A ja głupi WD 30-40 tam coś walę. No dobra. No
1: słuchaj,
0: dobrze.
1: Kochana, to my cię w takim razie mocno urodzinowo ściskamy. Są ludzie, którzy o tobie myślą i chcieliby, żebyś była najszczęśliwsza, bo podobno zasługujesz na wszystko, co najlepsze. No więc, co może być najlepszego? No oczywiście, że hajs w związku z tym stówka. Proszę bardzo.
4: Dziękuję.
3: A idąc drogą demaskowania informatorów naszych, to wiadomość zaczyna się tak. Moja ukochana. I tam dalej pisze. Czyli, no, to twój facet po prostu postanowił ci zrobić niespodziankę.
1: Chociaż Boga i krzyczał, że może kochanek, no.
5: Ale tylko krzyczałem.
3: Nie. To wiemy się na koniec, czy to jest kategoria mąż, chłopak czy kochanek?
4: Chłopak.
0: Chłopak, czyli środek.
3: To ty się stary postaraj, żeby awansować niedługo.

0: Cały czas lecimy z wami w czwartek 3 września. No i cały czas zajmujemy się literkami, w sprawie których do nas dzwonicie, odzywacie się i bardzo dobrze.
1: ASK, u mnie to PP, czyli pijama, party, kupić, dzisiaj misja. Za niedługo lecę, żeby mi nie wykupili buziaki.
2: P?
0: Mhm.
2: Pijama, party, mhm. Kupić.
3: No, a u nas P, proszę słuchać, newsy idą.
4: Jankes, Kama
5: i Wiktor.
4: Radio SK.
5: Reklama.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazecie? Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
12: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
13: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
14: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
15: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
16: Ach, herbat, kochanie, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
15: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
16: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
14: Zbieraj naklejki w wybranej formie, w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
17: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
18: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: W waszym domu widać kobiecą rękę?
26: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
27: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
28: I po reklamie.
29: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
30: Na termometrach nadal 12 stopni, niebo pozostaje zachmurzone. Od tej godziny spodziewajcie się wzmożonego ruchu w okolicach szkół, szczególnie na Mickiewicza, Piłsudskiego czy ulicy Jasnej. Kierowcy, zachowajcie ostrożność przy przejściach dla pieszych, bo rano będzie tam więcej samochodów, rodziców i dzieci.
29: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
0: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. 3 osoby zatrzymane wczoraj, przesłuchane już przez śledczych. To w sprawie śledztwa w związku z aferą z giełdą Zonda Krypto. Wiem, że wśród zatrzymanych jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Śledczy badają nie tylko wątek oszustw na giełdzie, ale także sprawę zaginięcia założyciela giełdy Sylwestra Suszka.
1: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
0: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Śledczy zabezpieczyli gotówkę, biżuterię i luksusowe samochody. Kolejna eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu to efekt sprzedaży działek należących do kurii deweloperowi. Ponad 60 osób zabarykadowało działkę pani Sandry w ramach protestu. Doszło do siłowego wejścia w asyście policji.
2: Parę osób zostało typowo podurbowanych. Kolega tutaj dostał na przykład sekatorem.
0: Mówiła jedna z protestujących. Finalnie eksmisja doszła do skutku. A to była prawdziwa bitwa o Kraków. Za nami debata kandydatów na prezydenta tego miasta zorganizowana przez Super Express. Wydarzenie poprowadził nasz dziennikarz Marek Balwajder. Niektóre pytania z quizu o Krakowie zaskoczyły kandydatów.
3: Jaką powierzchnię ma Kraków?
4: Liczby nie podam.
3: Jakie jest w przybliżeniu obwód krakowskich plant?
4: Około 20 kilometrów. No, obwód.
3: Tak.
5: To matura z matematyki.
3: 4 kilometry. W którym roku Kraków był europejską stolicą kultury?
4: Nie pamiętam.
0: A pierwsza tura wyborów prezydenckich w Krakowie 27 września.
6: Fajny ten teleturniej.
7: SK Szczecinek. News.
30: Natalia Włochowska. Szczecinek chce być najbezpieczniejszym miastem w Polsce. Pojawi się system monitoringu wspierany przez sztuczną inteligencję. Będzie on mógł wykrywać niebezpieczne sytuacje, wypadki, bójki czy akty wandalizmu. Teraz do sieci 70 kamer mają dołączyć 4 w okolicach szkół.
20: Będą to kamery obrotowe z możliwością przybliżania obrazu. Będą też małe szafki techniczne przy każdej kamerze. Tutaj bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. Nie będzie w tym przypadku żadnej inwigilacji.
30: Zapewnia Mateusz Sienkiewicz, rzecznik prasowy ratusza.
21: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
28: Co jak czwartek, 3 września, 3 minutki po godzinie.
31: Co jak chrypa u ciebie.
28: Właśnie, chrypka jest i bardzo fajnie.
32: A jakie literki sponsorują wasz poranek i dlaczego? Halo!
33: U mnie dzisiaj z rana S. Siki córci.
28: O! To jeszcze w kontrze coś mamy. TK!
34: Tato! Tato Kuba!
31: Czy ktoś może zabrać mikrofon Wiktorowi?
28: Słuchajcie, to jest życie. Od tego nie uciekniemy. Tak po prostu się dzieje.

0: No Wiktorku, co masz do powiedzenia jeszcze?
1: Proszę jeść śniadanie, żeby nie być Houdini, tak? Dua Lipa nam kazała. Proszę jeść.
0: 9 minut po godzinie 7, proszę nie zmieniać stacji radiowej.
1: Jak człowiek już jesteśmy zje, fajni. Jak człowiek już zje, to potem...
2: No. To może ja opowiem moją historię. Mówiłam wam o tym, że ostatnio gonił mnie dzik?
1: Nie.
2: No to ostatnio gonił mnie dzik i muszę przyznać, że osiągnęłam prędkość normalnie jak Usain Bolt. Ja nawet nie wiedziałam o tym, że dzik, kiedy szarżuje, osiąga prędkość od 50 do 60 km na godzinę.
0: O kurde.
1: Ciekawe, czy jest jeszcze Usain Uber.
2: Bardzo proszę o wyłączenie mikrofonu Wiktorowi.
0: Ale to był jeden dzik, czy więcej dziczków też małych?
2: To była mama dzik, która się zdenerwowała, bo myślała, że chce podejść do małych dzików. A nie chciałam! Nie zrozumiałyśmy się. Te kobiety naprawdę się czasami nie kumają.
1: Co chcesz przekazać przez tę historię?
2: Wczoraj Wiktor nam wysłał na naszą grupę taką radiową filmik, jak wychodzi z radia.
0: Ja nawet nie otwieram, jak Wiktor coś wysyła, bo wiem, że to jest niebezpieczne.
1: Ale wczoraj nie był film z toalety, to był film z dzikami.
2: To był film z dzikami. Bo wyszedł z radia i pod krzaczkiem spotkał całą rodzinę dzików.
1: Tak, spała mama z warchlakami i to wszystko działo się tu, zaraz za radiem. Słuchajcie, niedaleko jest zresztą wejście do przedszkola. One tak jakby na samym prawie podjeździe do tego przedszkola sobie leżą i odpoczywają.
0: Trzeba te dziki zapisać do najmłodszej grupy w tym przedszkolu, no.
2: Przyjedzą, faktycznie robią taki sam chlew.

0: 16 minut po siódmej, za chwilę siódma wygrywa. Obiecuję, zobowiązuję się, żadne pytanie nie będzie dotyczyło toalety.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Trzymamy cię za słowo, nie wiem, czy wytrzymasz.
0: Trzymamy cię za sedes.
3: 664-402-302 to jest nasz numer telefonu. Można dzwonić, odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę, a nagrodą jest nasz t-shirt Radia SK z hasłem cześć.
0: No to cześć przez telefon. Komu?
2: Dzień dobry,
0: cześć.
2: Witamy, witamy, halo.
4: Halo, cześć.
2: Kto tam, jak masz na imię? Cześć.
0: Jak masz na imię, zmęczony wędrowcu?
4: Robert.
0: Robert, 3210 start.
1: Zabawa rozpoczęta.
2: Pierwsze. Lećmy, lećmy, lećmy.
3: Ja nie mogę zadać pierwszego pytania, bo nie umiem tego przeczytać.
0: Apoel Nikozja i Panathinaikos Ateny to są dwie greckie drużyny, prawda czy nieprawda?
4: Myślisz? Nieprawda.
3: I to jest dobra odpowiedź, bo Nikozja jest z Cypru.
0: Tak jest.
2: I słusznie. Dobra, lećmy z drugim, no.
3: Jak nazywać jeden z najpopularniejszych poznańskich raperów? Rymuje się ze słowem onomatopeja.
4: Peja.
2: Bardzo dobrze, lećmy dalej. Trójeczka. W którą stronę odkręcamy żarówkę?
4: W lewą.
0: No dobra, bo wkręcamy w prawą, to się zgadza.
2: Bardzo dobrze, gratulacje.
0: Czwarte. A czy Paris Hilton jest francuską?
4: Nie.
0: Kurde, ale gość idzie jak burza. No to uwaga, teraz piąte.
3: Teraz wołajcie dzieciaki, bo może pomogą. W jakiej bajce zamiast słonia był Hefalump?
2: Hefalump?
4: Oj, Hefalump. Nie mam rzeki,
2: mam. Bardzo dobrze.
0: Kubuś Puchatek!
2: Kubuś!
3: Trzymaj się, dobrego dnia ci życzymy. I odbieramy dalej telefony 664-402-302.
0: Kto ma ochotę na małe co nieco? Dzień dobry.
3: Telefon przy uchu i jedziemy.
0: Szóste.
2: Uwaga, z szóstym jedziemy. Czy to prawda, że polski pisarz Adam Mickiewicz urodził się na Białorusi, a zmarł w Turcji? A zmarł w Turcji.
4: Nie. Nie.
0: A właśnie, że
3: była
0: tak.
3: Była dobra odpowiedź.
0: No, przecież to on napisał: Białoruś, ojczyzno ty moja. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił.
3: Trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy.
2: Tak było, tak było, nie kłamie.
3: I odbieramy telefon, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
1: Siódme.
3: Kto przyjdzie dzisiaj do radia po godzinie 15 i poprowadzi najlepsze popołudnie w historii radiofonii?
0: No, kto? Kto? Kto? No, kto? No,
6: chyba się ktoś rozłączył.
0: No, to ja powiem. Mogę?
3: Dawaj.
0: Gorościeli Sońta!
2: A słuchacz jest czy nie ma?
3: Nie, rozłączyła się. Nie ma.
0: Ja dzisiaj zabieram koszulkę z napisem cześć.
2: Gratulujemy oczywiście, Wiktorku. Rozmiar SK dla ciebie. No i wracamy do muzyki.
0: Przypominamy, że dzisiejszą zabawę sponsorowali
1: Sońta i Koroście.
7: Czyli SK w Radiu SK.
2: Nasi kumple rzeczywiście po godzinie 15 bardzo mocno zapraszamy, polecamy. Są prawie tak fajni jak my.
0: Jakbyście mi tam eskę odłożyli, jeżeli chodzi o rozmiar koszulki.
2: No mówię
3: tak?
2: Właśnie,
3: a kiedy będzie dobra na ciebie? Bo na razie widzę, że za mała.
0: Ja powieszę na ścianie.

0: Czwartek się rozkręca, 7:30 za chwilę też newsy.
1: Będzie między innymi o piłce nożnej, to co kocha najbardziej, tak, właśnie Kama, Puchar Polski, Kamcia, cały czas wkracza, idzie troszkę dalej, wszyscy odpadają, ci słabsi grają najlepiej.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Klub Karate Kyokushin Szczecinek ogłasza zapisy. 4 września, godzina 18, Szkoła Podstawowa nr 4, ulica Jasna. Karate Kyokushin. Dzieci, młodzież, dorośli. Zajęcia prowadzi mistrz Europy Kumite Shihan Wojciech Hurka, 5 dan, trener klasy drugiej. Telefon 660-702-143.
3: I po reklamie.
4: Natalia Włochowska, aktualnie około 14 stopnia termometrach, ale chmur będzie nadal sporo. Mickiewicza, Piłsudskiego i Jasna. Właśnie tam trwa poranny szkolny szczyt, więc przejazd może zająć nieco więcej czasu. Jeżeli możecie, wybierzcie alternatywną trasę, a na spacer czy rower poczekajcie, aż zrobi się cieplej.
5: W 7.30 zaczynamy SK News. Marcin Krocki. Zapraszam. Szokujące odkrycie na polu w gminie Płońsk. Podczas prac rolnik znalazł ponad 700 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Wśród nich amunicja strzelecka, granaty, ręczne pociski do granatników czy zapalniki. Wszystko zaledwie około 20 metrów od zabudowań. Znaleziskiem zajęli się już saperzy. A młodym kierowcom od dziś będzie łatwiej stracić prawo jazdy. Wchodzą w życie nowe przepisy. Wśród zmian pojawiły się okres próbny, bezwzględny zakaz alkoholu czy niższy limit punktów. Więcej o tych zmianach powiemy w SK News o 8.
6: SK Sport News.
5: A piłkarski Puchar Polski zbiera żniwo. Wśród drużyn Ekstraklasy we wtorek już w pierwszej rundzie pożegnały się z rozgrywkami trzy zespoły z niej, czyli Wisła Kraków, Zagłębie Lubin i Legia Warszawa. Wczoraj do tego grona dołączyła Krakowia, która po karnych przegrała ze Zniczem Pruszków. Z kolei w starciu dwóch zespołów najwyższej klasy Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1.
7: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
8: Tak to ładnie zabrzmiało w newsach. Młodym kierowcom będzie łatwiej stracić prawo jazdy. Przepraszamy.
9: S jak stracić. Uważać.
8: To prawda, rzeczywiście.
10: Ale dzisiaj faktycznie zastanawiamy się, jaki alfabet i jaka literka sponsoruje wasz poranek. Dajcie znać na SK-owym Messengerze.
11: No, mój dzień dzisiaj pod literką Z, czyli zebranie rodziców. Pozdrawiam wszystkich, którym rok szkolny wjechał na grubej.
10: To jest rzecz, Janki, której ci zazdroszczę, że dzieci w przedszkolu jeszcze tego nie mają, ale my o godzinie 17 dzisiaj mamy w jednej szkole, a o 18 w drugiej szkole.
8: Gratuleja, gratuleja.
12: Mi zebranie rodziców kojarzy się z literką K. I jak kabel od Prodiża.

0: Właściwie to zgodnie ze sztuką powinniśmy się nie odzywać, tylko zagrać ich jeszcze raz. Repeat It. Taka prośba od Martina Garrixa i od Eda Sheerana. 7:38.
1: Ja to jestem zaskoczona twoim angielskim, naprawdę.
2: Naprawdę, to jest niesamowite.
0: Byłem w liceum, 4 lata się uczyłem i...
2: Mi niemieckiego.
0: Perfekt.
2: No dobrze, okej. Słuchajcie, przeglądamy prasę. Pamiętajcie też, że zawsze po godzinie 6 codziennie z panią Jadzią prasujemy, ale później też oczywiście. Właśnie czytam artykuł zatytułowany "Czy delfiny i ryby podsłuchują się nawzajem?"
1: Czy co robią?
2: Właśnie. Czy delfiny i ryby podsłuchują się?
1: A podsłuchują się, czy nie?
2: No i okazuje się, że tak. Delfiny i rybki nauczyły się wychwytywać swoje sygnały na temat pożywienia.
0: Okej.
2: Tak. I często zmylają się, uprzedzają się w drodze na miejsce z jedzonkiem.
0: Czyli taka sytuacja, że naprawdę. Dwa delfiny schowały się za kamieniem i podsłuchują, o czym gadają dwie ryby obok.
1: Wystawiają
0: w przyrodzie, tak.
1: Ej,
0: tak,
1: ale no. czy to w takim razie rozwiązuje odwieczną tajemnicę, dlaczego trzeba być na rybach cicho? One wszystko słyszą.
0: Nie, po prostu ojciec chciał mieć trochę spokoju na pomoście.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
4: Jeszcze więcej.
5: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
4: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
5: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
7: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
11: I po reklamie.

0: Bum, szakalaka. 12 minut do 8 zostało.
1: Informuję, że za chwilę u nas Kamil Nosel.
0: No. Polecimy samolotem do Turcji na wakacje, albo i nie polecimy. No to się zaraz okaże.
1: Zgadza się. Ty ostatnio byłeś w Turcji. Co tam ciekawego w Turcji słychać?
0: Słoneczko świeci, napoje dają, zimne.
2: A kebaby są?
0: Są
2: czy,
0: kebaby.
2: Czy pierogi?
0: Są kebaby, ale nie testowałem, nie próbowałem, bo się przeżarłem w Polsce.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Dzień dobry, rozgoryczony Iwana po tej stronie biura podróży czy stanem Maciejem, ja rozmawiam.
4: Tak, dokładnie.
5: Wylot do Turcji z Państwem mamy od 17. Czy mógłby Pan zapisać sobie pokoje?
6: Tak, chwileczkę. Już tylko przygotuję coś sobie. To tam wszystko ustala koleżanka, ale to pewnie nie odbiera.
5: Nie, proszę Pana, ja muszę do każdego podzwonić, ponieważ w Waszym przypadku i w przypadku tam kolejnych osób, a oni już podjęli rezerwację, proszę Pana, na ten pokój, który Wy macie. Dlatego też będziecie tutaj musieli się przeprowadzić do skrzydła B.
6: Dobra, to można podawać.
5: Pierwszego dnia, proszę Pana, jesteście w skrzydle A, pokój 283.
6: Pierwszy dzień, tak?
5: Tak, skrzydło A, 285. Drugiego dnia już musicie się przeprowadzić do skrzydła C, 432 pokój.
6: Ale to nie, powolutku, proszę Pani, bo ja zapisuję, nie nadążam.
5: No.
6: Trzeci dzień, pokój.
5: Trzeci dzień, sektor, proszę Pana, skrzydło B, pokój 118.
6: A nie mi Pani powie, dlaczego takie coś jest?
5: Ponieważ ten pokój, proszę Pana, w skrzydle A 285, ten pierwszy, on już jest wynajęty, więc Wy idzie, musicie się przeprowadzić do pokoju, który jest wolny, a wolny będzie następnego dnia 432. Ale on następnego dnia, proszę Pana, już ma rezerwację, więc znowu musicie iść do innego skrzydła.
6: No bo wie Pani, ja nie płacę po to za wakacje, żeby codziennie przechodzić do innego pokoju.
5: Pan jest po pokojach, które następnego dnia mają już rezerwację. Dlatego oni dają Państwu pokój,
6: który... Panią, w momencie, kiedy poszliśmy do biura turystycznego zapłacić za wycieczkę, to płaciłem za pokój. Jeszcze co roku po 3-4 razy na wakacje pierwszy raz mi się zdarza takie coś.
5: Tylko widzi Pan, Pan ma non-stop ciągłość pokojową w tym samym resorcie.
6: Ale proszę Panią, mnie nie interesuje czyjeś ciągłość, czy te. Ja jadę po to, żeby wypocząć, a nie codziennie, żeby chodzić pomiędzy pokojami.
5: To może rozwiązanie znajdzie Katarzyna.
7: Maciej, jak zostałeś wkręcony w Radio SK.
6: O ja cię nie mogę.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: A tam to była puenta jedna z lepszych. Ofiara Nosela jest zawsze jak ten sos do kebaba. Zmieszana. Mhm.

0: Uwaga, mam pytanie podchwytliwe. Czy ja jestem młody?
1: No więc przechodząc dalej.
0: Chodzę teraz na prawko, chodzę na prawo jazdy, kończę kurs, jeśli chodzi o kategorię A, czyli na motocykle. No i wkrótce będę miał egzamin.
2: Odpowiedź jest dwutorowa. Jeżeli na egzamin pójdzie twój duch, to jesteś młody. Jak ciało, to stary. Jankes.
1: Kama i Wiktor. Radio SK. A o zmianach w egzaminie na prawo jazdy i w ogóle w posiadaniu dla młodych kierowców czyli, za chwilę Marcin Procki.
0: Czyli mnie to nie dotyczy.
3: No mówię ci. Ducha wyślij.
4: Autopromocja.
5: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Bieliny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
2: Już jutro. Nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
18: 14 stopni pokazują aktualnie termometry, a na niebie pojawiają się pierwsze przejaśnienia. Nadal wzmożony ruch przy szkołach, szczególnie na Mickiewicza, Piłsudskiego czy Jasnej. Kierowcy, zdejmijcie nogę z gazu i uważajcie na dzieci, które właśnie docierają na lekcje i pamiętajcie o ogólnopolskiej akcji Bezpieczna droga do szkoły.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
19: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Ofiary wybierał przypadkowo 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie Koźlu. Miał dokonać napaści także w Opolu. Jak UPL usłyszał dwa zarzuty, zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem kobiety w Kędzierzynie oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu. Grozi mu dożywocie.
20: Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
19: Mówi Stanisław Bar z prokuratury okręgowej w Opolu. Zaatakowany w Opolu mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu. A młodzi kierowcy pod większą kontrolą. Dziś wchodzą nowe zasady. Po zdobyciu uprawnień 18-latek przez 2 lata będzie na okresie próbnym. W przypadku 17-latka potrwa on 3 lata. A w tym czasie trzeba będzie szczególnie uważać na punkty karne. Po przekroczeniu 12 punktów kierowcę czeka dodatkowo szkolenie praktyczne. A to nie wszystko, mówi Mirosław Dybich, wiceszef Śląskiej Drogówki.
21: Młody kierowca w ciągu 2 lat od momentu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdu nie ma żadnej tolerancji alkoholu, czyli 0,0.
19: A z kolei uzyskanie 20 punktów karnych skutkować będzie natychmiastowym cofnięciem uprawnień.
22: S.
0: Polska, Szczecinek. News.
18: Natalia Błochowska. Ratownicy szczecineckiego WOPR-u zakończyli sezon wakacyjny. W tym roku mieszkańcy Szczecinka i turyści mogli korzystać z dwóch strzeżonych kąpielisk. Plaża miejska przy ulicy Mickiewicza była czynna do końca sierpnia, podobnie jak kąpielisko na Mysiej Wyspie. Jak podkreślają ratownicy, sezon upłynął spokojnie i bez poważniejszych zdarzeń. Nowoczesna strefa chilloutu w Szczecinku coraz bliżej. Pierwsze prace przy stawach na ulicy Narutowicza dobiegają końca. Zbiorniki zostały już oczyszczone. Pierwszy etap właściwej budowy nowej przestrzeni relaksu ruszy w przyszłym roku, a pojawią się tam m.in. leżaki i ścieżki spacerowe.
5: Jankes,
22: Gama,
23: Gama
24: i Wiktor.
25: W Radiu FSK.
26: W Radiu SK.
27: No i coraz śmielej wchodzimy w ten czwartek. 8:02. Dzień dobry.
28: Czwartek, jeśli brzmi za kwadrans piątek, to jest jeszcze lepiej.
18: Ach, cudownie. I za momencik będziemy również mieć dla was tysiaka, więc jakby co, to zapraszamy na sk.pl. Mm-hmm. Dajcie znać, jakie supermoce przydałyby wam się w tym nowym roku szkolnym.
27: No i dajcie jakąś literkę, która sponsoruje dzisiejszy poranek. I dlaczego akurat ta?
29: Tutaj SK, u mnie od rana również literka S. Bo pięknie świeci słońce. Pozdrawiam wszystkich.
28: No, ale fajny głosik, super. Pani zabrzmiała tak fajnie, jak taka fajna pogodynka w telewizji.
27: No. Mogę poprosić Pawła, żeby odnalazł panią i się skontaktujecie, porozmawiacie.
28: Czy ty mieszkasz, kolego?

0: przez chwilę wypiłem kawkę swoją. Do końca chyba jeszcze jedną strzelę.
1: No masz takie oczy jak 5 złotych, no.
0: A na mnie kawka już tak nie działa.
1: Ej, kama, widać po mnie?
2: Nie, co? W ogóle.
1: Że piłem kawę?
2: W ogóle.
0: A na mnie kawka już tak nie działa.
1: Ej, kama, widać po mnie?
2: Nie, co? W ogóle.
1: Że piłem kawę?
2: W ogóle. Ale słuchajcie, a propos picia. Mm-hmm.

0: Mam taką propozycję. Zróbmy komuś przyjemność.
1: Sponsorem konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
0: Czy propozycja jest przyjęta przez was?
2: Jestem na tak.
3: Jak najbardziej na tak. Tak, tak, tak. Łączymy się z naszą słuchaczką, z Kamilą. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No dzień dobry. Kamcia.
2: O, kto tam z tobą jest?
4: Emilka, już próbuję się też dobrać do słuchawki.
3: Kamilka, pochwal się, bo to jest niesamowita historia. Ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, tutaj wszyscy jesteśmy oczywiście. Ile razy byłaś na porodówce?
4: 4.
0: Wow. I nie były to odwiedziny koleżanek.
3: Mama.
4: Nie, nie.
3: Czwórki dzieci, a same dziewczyny, czy jak to jest u ciebie?
4: Nie, mamy dwóch chłopców starszych i dwie dziewczynki, więc...
0: Idealny podział, ależ natura.
3: Może na żużlu, może na żużlu jeździć od razu.
0: I ta Emilka w tle, tam, która pojawia się na antenie. Jak jeszcze nazywają się twoje dzieciaki?
4: Jest Antoni, Radosław, Hanna i Emilia.
2: Piękne, fajne imiona, ale powiedz mi, droga mamo, mamo, która jesteś wyjątkowa, bo masz czwórkę dzieciaków na pokładzie, jak to jest być mamą takiej gromady?
4: No to jest wyzwanie. Jest wesoło, a czasami trochę głośno, a czasami trochę trudno. A więc ile... różne emocje się przeplatają, ale to jest w ogóle niesamowita przygoda w życiu, bym jej nie zamieniła na nic innego.
2: A ile razy dziennie słyszysz hasło mamo?
4: Nie wiem, bardzo często.
2: Ja mam takie w pewnym momencie, kiedy moje dzieci miały naprawdę taką straszną mamozę, stwierdziłam, że będę pracować nad moimi pośladkami i za każdym razem, kiedy mówiły słowo mamo, to robiłam przysiad. Polecam, naprawdę działa.
0: Kaba do wszystkiego swoje pośladki przemyci.
3: Rewelacja, no. Bardzo dobrze.
2: Kochana, to jaką ty byś chciała mieć supermoc, jako przypominam, mama czwórki dzieci?
4: Zrobiliśmy burzę mózgów, jak usłyszeliśmy, że jest taki konkurs i mówię, dzieciaki, co byście w ogóle chcieli na ten rok? I wszyscy stwierdzili niewidzialność, żeby jak to trzeba, można było zniknąć. I ja sobie myślę, że ja mogę się z nimi podpisać pod tą supermocą, bo ja też czasami bym zniknęła, nie tylko w toalecie.
3: Ale niech
4: właśnie
3: tak się
4: gdzieś
3: stanie.
4: Na momencik, tylko na chwilkę, ale żeby zaraz znowu wrócić do
3: tego
4: nich,
3: ci życzymy. Za to, co widzimy, jest widzialne, jest fajne, namacalne. Mamy dla ciebie 1000 złotych kieszonkowego, droga mamo, na początek szkoły oraz zestawy śniadaniowe Dudusie. To od nas dla was.
4: Dziękujemy bardzo.
2: No i nadal uważam, że wszyscy powinni nosić cię na rękach.
1: Radio SK. Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów Dudusie.

0: zdecydowanie z kategorii Złote Przeboje. Wanty, Kulti, Magic Key. Dzień dobry.
1: To jest ten Złoty Przebój, czyli Kamil Nosel. Dzień dobry.
2: Ja już nie przesadzę, ja taki nie złoty.
1: No dobra, srebrny, okej.
2: Okay. Dobra, niech będzie.
3: Słuchaj, dzisiaj pytamy się naszych fantastycznych słuchaczy, jaka literka sponsoruje ich poranek.
0: A jak jest ty jesteś naszym słuchaczem?
2: A, no to się dobrze składa, bo S jak...
1: Słońca!
2: Słońce!
3: To już było, wymyśl coś swojego.
2: No, no to N jak niebo, bez chmurne.
3: No.
1: Ale fajna, kawka już była?
2: Była, co chcesz też?
1: Nie, ja też była.
0: To ja proponuję, o, jak o, newsy zaraz.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Chcesz poszerzyć wiedzę, zdobyć nowe kwalifikacje? Zaoczne szkoły ZDZ w Połczynie Zdroju zapraszają. Liceum zaoczne, szkoły policealne, kursy zawodowe. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. Nauka, kurs, szkolenie kończy się odpowiednim świadectwem. Zapisy przez internet www.ipołczynzdz.edu.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: I po reklamie.
8: Na termometrach około 16 stopni, częściowe zachmurzenie i coraz przyjemniejsza aura. To ostatnia z godzin porannego wzmożonego ruchu przy szkołach, więc na Mickiewicza jasnej nadal trzeba zachować szczególną ostrożność. Później można już pomyśleć o kawie na mieście albo o krótkim spacerze wzdłuż parku.
9: Ósma 30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Co najmniej 17 osób zostało rannych na Ukrainie po ataku Rosjan na Odessę. Ci uderzyli też w obwód charkowski. Łącznie w ostatnich godzinach w Ukrainę uderzyły 163 drony, a mieszkańcy powiatu kolskiego w Wielkopolsce otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Powiadomienia dotyczą ćwiczeń z wykorzystaniem syren. Odbędą się dziś na terenie miasta koło, ale też gminy koło. A do sieci trafił właśnie pełny zwiastun serialu o Harrym Potterze. Jego premierę zaplanowano w grudniu, a na nowym wideo możemy zobaczyć nieznane dotąd zakątki szkoły magii i czarodziejstwa.
10: Potter, Harry,
11: All Slytherin.
10: Gryffindor!
9: A serial o Harrym Potterze trafi do streamingu w Boże Narodzenie. Cały zwiastun możecie obejrzeć na sk.pl.
12: Jankes, Kama i Wiktor.
13: Jankes, Kama i Wiktor.
12: W Radiu SK.
14: 8.31, 29 minut do godziny 9. Piękny dzień przed nami, proszę Państwa. Właśnie. Za kwadrans piątek.
15: U jak ósma i u jak ulala, jak ładnie na dworze. Mm-hmm.
16: Dzisiaj zastanawiamy się, jaka literka sponsoruje Wasz poranek i jesteśmy już blisko końca alfabetu.
15: No, ale teraz robimy kółeczko i znowu na początku.
17: Dla mnie literka D. Jak derby dla Gorzowa w piątek.
14: I co, Wiktorku, na to?
15: Na razie przekonujemy Kamilę, że jeździ się na motocyklu, a nie na motorze.
16: Gra na nerwach, a nie na bębnach.
14: Kama, a może padniesz na derby do Gorzowa w piątek najbliższy?
15: I pamiętaj, liczy się sport i dobra zabawa, a nie to, żeby zielona wygrała.
14: Zapraszamy.

0: No pewnie, że I Like It to jest bardzo dobrze zapowiadający się czwartek, 37 minut po ósmej.
1: Moja mama zawsze powtarzała, ucz się, ucz, bo wiedza do potęgi klucz, a potem jeszcze dodawała, że jeżeli się nie będę uczyć, to będę tam wykonywać.
2: I nie zapomnij kluczy wziąć do domu.
1: To też było.
0: Teraz w dzisiejszych czasach byś nie była woźnym, tylko byś była woźnicą.
2: Przy okazji pozdrowienia naszego producenta Maćka Woźnicy.
1: Oj, natomiast tak. Mam niepokojące informacje, że osoby do 30 roku życia w ciągu ostatnich 2 lat liczba osób bezrobotnych do 30 zwiększyła się o 25%.
0: No to niedobrze, że to rośnie. To bardzo niedobrze.
2: To mogą być ci, którzy na Facebooku mają status Szlachta nie pracuje.
3: Radio SK. Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
4: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
3: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarbnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
5: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS, trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730 002 904. Fundacja Lwie Serca. Warcisława 4 34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
13: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
12: To w ogóle możliwe?
13: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
14: I po reklamie.

0: gramy w Esce, Łatwo Gang i Cudna Majko. 14 minut do godziny 9. Dalej się odzywacie w sprawie literek i słusznie.
1: My tu mamy T jak telefony, M jak messengery, no i właśnie.
2: I H jak halo.
3: Dzisiaj mój dzień sponsoruje literkę D jak dentysta, do którego się właśnie wybieram, a mam mega stres i się mega boję.
2: Bo do dentysty trzeba na Jankesa, czyli kładzie się człowiek i zasypia.
0: To mi się zdarzało rzeczywiście, ale wiesz, ja jestem jakoś dziwnie odporny.
1: Buzię trzeba mieć otwartą, jak ja zasypiam, to zamykam.
0: A to oni trzymają, no. Taką wkładkę, tak. Kamal się zgubiła w połowie tego, jak o czym gadamy.
1: Mam taką propozycję jeszcze dla pani.
2: To co wy mówiliście?
1: Literka Z. No. Nie jak to radio, tylko jak zahartować się przed wizytą u dentysty.
0: W jaki sposób?
1: No tak, osłuchać się z tym dźwiękiem.
2: Ojej.
4: Ała.
1: I teraz już będzie lepiej.

0: 9 za chwilę. Za nami licznik, który już od kilkunastu nawet miesięcy chyba jest z nami. Licznik obserwujących na Instagramie, patrzcie, 249 150 osób.
1: Ej, do wczoraj tysiak wskoczył.
0: 850 osób brakuje do 250 000 obserwujących nas na Instagramie.
1: Kurde.
2: I jakby tak każdy mógł mi zapłacić po złotówce.
1: To byłoby pięknie. Ale to wiesz co, namówiłeś mnie. Ja też dam lajka SC.
3: Kama i Wiktor w Radiu SK.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: Elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
13: Około 16 stopni, a chmury nadal będą przeplatały się z przejaśnieniami na Jana Pawła II czy Ordona. Ruch powinien być już spokojniejszy po porannym szkolnym szczycie. Jeżeli macie wolny poranek, można wykorzystać tę porę na zakupy, kawę albo pierwszą przejażdżkę rowerową.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Jest 9:00, zaczynamy z News. Marcin Procki. Zapraszam. Dziś kolejne przesłuchania 3 osób zatrzymanych w sprawie Zonda Krypto. Jak się dowiedzieliśmy w prokuraturze, wczoraj ta trójka usłyszała zarzuty. Wśród zatrzymanych jeden z najbardziej znanych inwestorów giełdowych w Polsce, Rafał Z. Te czynności są związane ze sprawą Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, czyli giełdy BitBay. O czym więcej, reporterski Michał Rawa.
15: Wczorajsze przesłuchania trwały do późnego wieczora, dzisiaj będą kontynuowane, a śledczy przekażą informacje o treści zarzutów z doniesień medialnych. Wiadomo, że Rafał Z. miał związki z Sylwestrem Suszkiem, który jest uznany za zaginionego od marca 2022 roku. Pozostali zatrzymani to Jaromira W. i Anna P., żona i współpracowniczka Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Suszka. Śledczy zakładają, że założyciel BitBaya nie żyje.
14: Seria groźnych wypadków o poranku na autostradzie A2 w rejonie Pruszkowa pod Warszawą dachował samochód. Są utrudnienia w obu kierunkach. Groźne zdarzenie też w Kujawsko-Pomorskim na Krajowej 91 w Kończewicach koło Chełmży. Ciężarówka przewożąca zwierzęta przewróciła się na pobocze. A teraz sprawdzamy, jak uczniowie radzą sobie bez telefonów. Od tego roku szkolnego w podstawówkach obowiązuje zakaz używania telefonów. Jak radzą sobie bez nich młodzi?
16: Bardzo dobrze. Więcej edukacji.
17: No troszkę tak źle. Bo jak nie wolno zadzwonić do rodziców.
18: A ja myślę, że to jednak nic nie zmienia, bo ja nie używałem telefonów w szkole.
14: Mówili uczniowie z Nowego Sącza, a przypomnę, że do szkoły mogą przynieść telefon, ale nie mogą go używać podczas przerw czy lekcji.
19: SK Szczecinek News.
13: Natalia Błachowska. Komisja rewizyjna zajmie się komunikacją miejską. Przeanalizuje ostatnich 5 lat spółki, a także po doniesieniach naszej redakcji procedurą wdrażania biletów za przejazdy autobusami. Komunikacja miejska wyłoniła dostawców systemu bez żadnego trybu i co więcej, spółka nie miała nawet regulaminu zamówień publicznych. Dokument uchwalony 5 lat temu wszedł w życie dopiero po naszej redakcyjnej interwencji.
20: Wezmą pod uwagę te sygnały o pewnych nieprawidłowościach natury prawnej i organizacyjnej.
13: Mówił Maciej Batura, przewodniczący komisji. Termin kontroli nie jest jeszcze znany.
21: 2 minuty po godzinie 9:00, czwartek, weekend czuć gdzieś tam za rogiem już nadchodzi. Tak jak szef, z dodatkowymi zadaniami dla was. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Nation. Ring Babel w Radiu SK, 18 minut po godzinie 9, nie 19. Pani Kasiu, właśnie słuchamy transmisji. Czy jest szansa na pozdrowienie na antenie dziewczyn z księgowości MOPS Gdynia? Dziewczyny, pozdrawiam, niech wam liczby lekkimi będą. To teraz coś dla wszystkich, czyli 30 sekund samych dobrych informacji, bo tego wszyscy potrzebujemy. Czas, start. Polski zostały mistrzyniami świata w brydżu. Katarzyna Dufrat i Justyna Żmuda zdobyły złote medale World Bridge Series w Katowicach. Dwóch 12-latków z Rzeszni z odznakami za ratowanie życia przyznanymi przez Państwową Straż Pożarną. To po tym, jak właściwie udzielili pierwszej pomocy i wezwali służby, by pomóc swojemu koledze, który został ranny na pump tracku. Optymiści są zdrowsi, mówią badacze. Jak twierdzą, dobre nastawienie wspiera zdrowie naszego serca. Wystarczy codzienny trening optymizmu, czyli głównie pozytywne nastawienie, żeby nasze serce miało się lepiej. Po kolejną porcję takich informacji zapraszam jutro. Temper City, South Hour, za chwilę w Esce.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
2: Jeszcze więcej.
3: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj! Sprawdź! Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki, przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy. 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
7: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790 111 112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia Wierzchowo.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
9: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
10: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
11: I po reklamie.

0: Rise.
1: Głęboki zielony kolor, taki, w którym można się zakochać. Dokładnie to oznacza słowo emerald, gdybyśmy mieli to tłumaczyć, a emerald eyes to będą właśnie głęboko zielone oczy. Takie, w których prawdopodobnie Alex Warren się zakochał, skoro napisał o nich kawałek. Nowy numer właśnie od tego pana, którego znacie m.in. z hitu Passenger, który gramy na antenie Radia SK, to czas zagrać już teraz. Z dedykacją dla wszystkich, którzy zielone oczy mają.

Śląska Szczecinek. Let's get it started in here.

0: Black Eyed Peas. Let's get it started, Radio SK. 20 minut zostało do godziny 10. Nastolatkowie przestali się myć, żeby im się lepiej powodziło w randkowaniu. To nie jest żart, to zjawisko nazywa się pheromone maxing, czyli zwiększanie ilości feromonów na swojej skórze, która podobno ma przyciągać płeć przeciwną i prym w tym wiodą nastolatkowie, którzy nie myją się, nie używają dezodorantu i chodzą często w tych samych ubraniach, żeby przyciągnąć właśnie dziewczyny. Lekarze biją na alarm, bo mówią, że to niebezpieczne, a ja nie wiedziałam, że przez całe wakacje właściwie to, co działo się w komunikacji miejskiej, to był trend, a nie jakieś po prostu zjawisko wywołane tym, że jest gorąco. Chłopcy, tak jako starsza koleżanka powiem, nie mycie się, nie działa. I ta komunikacja miejska jest na to żywym dowodem.
1: Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
1: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
2: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
4: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
7: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
8: Marian, jaki laptop jest top?
9: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
10: Kup w Media Expert. Laptop 2 w jednym Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: I po reklamie.

dobrze brzmi. Prima Ballerina od Margaret, tuż na 5 minut do godziny 10 w Radiu SK. Po 10 to się dowiecie, co w kraju i na świecie, a także będzie Damiano David. To u nas.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Klub Karate Kyokushin Szczecinek ogłasza zapisy. 4 września, godzina 18, szkoła podstawowa nr 4, ulica Jasna. Karate Kyokushin. Dzieci, młodzież, dorośli. Zajęcia prowadzi mistrz Europy Kumite Shihan Wojciech Churka, 5 dan, trener klasy drugiej. Telefon 660 702 143.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Około 17 stopni na termometrach, zachmurzenie i możliwość niewielkich opadów deszczu. Na Kościuszki i Szczecińskiej warto zachować ostrożność, szczególnie jeżeli nawierzchnia zrobi się mokra. Na dłuższe plany na zewnątrz lepiej poczekać, a teraz można wybrać kawiarnię albo spokojne zakupy w galerii.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki zaprasza. Ma na początek Niemcy i nieudana próba podpalenia w pobliżu siedzib firm zbrojeniowych w Monachium. Doszło do niej w nocy. Ładunki zapalające zostały wyrzucone z samochodu, informuje dziennik Süddeutsche Zeitung, a policja zatrzymała dwoje podejrzanych obywateli Bułgarii. W ostatnich dniach doszło już do prób sabotażu w pobliżu elektrowni oraz stacji elektroenergetycznej. Nocna akcja w Tatrach. Ratownicy TOPR sprowadzili turystę, który na szlaku na Rysy doznał urazu nogi. Utknął w pobliżu szczytu. A akcja zakończyła się dopiero nad ranem. TOPR przypomina, że mimo słonecznej pogody warunki są wymagające, a dni coraz krótsze.
15: Jasno robi się przed godziną 6:00, tak realnie. Natomiast ciemno około 19:30. Tego dnia nam rzeczywiście było.
14: Mówił Tomasz Zając z TPN-u. Należy też pamiętać, że poruszanie się po zmroku jest w górach zabronione ze względów na ochronę przyrody. A ruszył program dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w nieco ponad minutę. Na Lubelszczyźnie jeszcze szybciej. A na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września. Ci, którzy teraz odwiedzili ten region, zachęcają.
16: Ja jestem któryś raz, Wiktoria jest pierwszy raz, jesteśmy tak naprawdę oczarowani, jest ładnie.
17: Jest pięknie, sielsko, także bardzo lubię takie klimaty.
14: Czek turystyczny gwarantuje dopłatę w wysokości 300 zł do pobytu, obejmującego co najmniej dwa noclegi.
18: SK Szczecinek News.
13: Natalia Błochowska. Szczecinek pyta, co z egzaminami na prawo jazdy. W mieście ma powstać 19 rondo. Zostanie tylko jedno skrzyżowanie ze światłami, a to niesie spore ryzyko związane z egzaminami.
19: Oczywiście jak najbardziej może mieć to wpływ, ponieważ jednym z zadań egzaminacyjnych, która osoba zdająca musi wykonać, jest przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Więc to jest ważny element, żeby takie skrzyżowanie było w mieście, w którym odbywają się egzaminy.
13: Mówił Łukasz Wojewódzki z Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie. Budowa ronda w centrum Szczecinka dopiero się skończyła. Kolejne na wylocie na Szczecin jest w budowie.
20: 2 minuty już prawie po godzinie 10:00. Kto po drugiej kawie, ten się zgłasza. Sposób na dłuższe życie. Taki mam i o tym wam opowiem. To znaczy nie ja go wymyśliłam, ale mądrzy ludzie. Zobaczymy, czy działa. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Sienna Spiro. Great Expectation w Radiu SK, 18 minut po godzinie 10. Jak chcecie żyć dłużej, to korzystajcie ze schodów. Brytyjscy naukowcy stwierdzili, że ci wszyscy, którzy zamiast jeździć windą, chodzą po schodach, żyją dłużej, mają się lepiej i mają zdrowsze serce. I nie ma właściwie znaczenia, czy wchodzicie dziennie po 10 pięter, czy jest to wycieczka zaledwie na piętro drugie, bo liczy się sam fakt, żeby zrezygnować z windy i dodać kolejną aktywność, tak zwaną spontaniczną aktywność fizyczną, właśnie do swojego codziennego harmonogramu. Schody to my mamy codziennie, zwłaszcza kiedy przechodzimy do pracy, a przed nami stos zadań, więc dziękujemy szefowie, że dbacie o to, żebyśmy żyli długo i szczęśliwie.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
8: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
7: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
9: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
11: Mamo, gotujemy się na bitki?
12: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
13: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: I po reklamie.

0: John Newman, Love Me Again, podobno napisał tę piosenkę w pociągu. 22 minuty do godziny 11. Nie wiem, czy jesteście w pociągu, w pracy, w podróży, na zdalnym, gdziekolwiek jesteście, to zgłoście się na sk.pl, bo po 11 zapraszam do zabawy Kasia Dobrze Gada. Ja mówię łamaniec, wy go powtarzacie i zgarniacie eskowe dykcyjne gadżety. Zanim ktoś powie, ale po co mi dykcja, to informuję, wszyscy mówimy, więc fajnie, żeby nasz szef nareszcie usłyszał, jak powiemy, że poprosicie podwyżkę. Gips, Igo, ostatni dzień lata za chwilę wesce.
1: Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj! Sprawdź! Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki, przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
8: Chcesz poszerzyć wiedzę, zdobyć nowe kwalifikacje? Zaoczne szkoły ZDZ w Połczynie Zdroju zapraszają. Liceum zaoczne, szkoły policjalne, kursy zawodowe. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. Nauka, kurs, szkolenie kończy się odpowiednim świadectwem. Zapisy przez internet www.ipołczynzdz.edu.pl.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
14: I po reklamie.

Robin Schulz, Take It Slow w Radiu SK. 5 minut zostało do godziny 11. Jeżeli chcecie być bogaci, to musicie przeprowadzić się do Podkowy Leśnej. Bo według danych Głównego Urzędu Statystycznego, to właśnie tam, w Podkowie Leśnej, mieszkają ludzie, którzy zarabiają najwięcej i są po prostu najbogatsi. I w ogóle ta gmina, czyli Podkowa Leśna, zdetronizowała nawet pod względem wysokości wynagrodzeń Warszawę. Co prawda nie sądzę, żeby samo przeprowadzenie się tam już spowodowało u Was bogactwo, ale zawsze warto próbować. Po 11 w Radiu SK kolejne hity.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS. Trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730 002 904. Fundacja Lwie Serca. Warcisława 4 34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
3: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
14: Przed południem około 19 stopni, zachmurzenie nadal spore, ale temperatura jest już bardzo przyjemna. Na Wyszyńskiego i Warcisława 4 ruch umiarkowany. Jeżeli opady będą omijać nasze miasto, no to dobry moment na spacer po parku, rower albo spotkanie ze znajomymi na świeżym powietrzu.
13: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Jest 11:00, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ambasador Federacji Rosyjskiej został wezwany do MSZ. Georgi Mykhno ma dziś stawić się w budynku ministerstwa, które na razie nie zdradza w jakiej sprawie. Dramat na Atlantyku. Zginęło ponad 80 migrantów płynących z Gambii w kierunku Wysp Kanaryjskich. Ich łódź namierzono w pobliżu Gran Canaria. Wypłynęła niemal miesiąc temu. Na pokładzie było wtedy 128 osób, uratowano 45 z nich. A dziś sąd ma rozpatrzyć wniosek o areszt dla kierowcy ciężarówki podejrzanego w sprawie wypadku na autostradzie A1. We wtorek wjechał w pracowników obsługi autostrady. Zginęły wtedy 4 osoby, a 4 trafiły do szpitala. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzuty. Zeznał, że nie pamięta okoliczności zdarzenia, a prokuratura bada nie tylko sam wypadek.
16: Jednym z badanych przez śledczych wątków jest też zabezpieczenie prac prowadzonych na autostradzie. Policja apeluje do kierowców, którzy posiadają nagrania konfiguracji ciągu pojazdów firm remontujących ten odcinek drogi, o niezwłoczny kontakt.
15: O czym informował dziennikarz Szeski Przemek Kopiejka, a polskie siatkarki mogą dziś zrobić duży krok w stronę medalu Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale turnieju w Stambule Polki zmierzą się dziś z Holandią.
17: Dla mnie osobiście znaczy to bardzo dużo, bo jest to też moja pierwsza docelowa impreza, więc bardzo się cieszę, że mogę tutaj z dziewczynami być i wierzę, że to jest ten turniej, w którym będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy z tym medal.
15: Mówi rozgrywająca Alicja Grabka. Mecz rozpocznie się o 15:00, a w półfinale na wygranego czekają już Włoszki.
18: SK Szczecinek News.
14: Natalia Błochowska. Miasto zajmie się przejściem dla pieszych przy ulicy Warcisława 4 i Sikorskiego. Niedawno doszło tam do potrącenia dziecka. Problem stanowi parking wzdłuż ulicy, który ogranicza widoczność zarówno pieszych, jak i kierowców. Ratusz rozważa 3 rozwiązania. Słupek na parkingu i likwidacja miejsca postojowego, sygnalizację świetlną oraz barierki przed przejściem, z czego najbardziej prawdopodobny jest trzeci scenariusz. Młodzieżowa Rada Miasta szuka radnego. Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem szkół do Komunalnego Centrum Usług Wspólnych do 25 września. Komisja rekrutacyjna zbierze się w październiku.
0: 11:00, czwartek, dzień, w którym produktywność spada. To do szefów głównie mówiłam, żeby was nie zawalali kolejnymi zadaniami. Justin Bieber, Beauty and the Beast już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Last Friday Night. Czyli Katy Perry w Radiu Łaska, 19 minut po godzinie 11. Szukam chętnych do zabawy Kasia Dobrzegada, czyli wy powtarzacie krótkie łamańce na antenie i zgarniacie naprawdę fajne gadżety. Kto ma ochotę, niech się zgłasza sk.pl, zakładka konkursy, lada moment, dzwonię do kogoś, kto chce się zmierzyć. Obiecuję, że potem szef dużo wyraźniej usłyszy wasze prośby o urlop, o L4. O urlop na żądanie albo o podwyżkę. A przy okazji, jak już jesteście na sk.pl w zakładce konkursy, to zgłoście się też do nowej akcji naszych nowych kolegów, a więc Marcina Sońty i Michała Korościela, którzy prowadzą program SK w Radiu SK, codziennie od 15 do 18, do akcji dotyczącej pierwszego razu. Każdy pierwszy raz swój jakiś ma, więc SK po raz pierwszy zaprasza was do tego, żebyście się właśnie zgłosili i napisali, co chcecie zrobić po raz pierwszy. A my te marzenia spełnimy. Dziś po raz pierwszy od lat 8 postanowiłam skorzystać z naszego ekspresu pracowego do kawy. Co się wydarzyło, to sobie możecie to powiedzieć. Dosyp ziaren, usuń fusy, dolej wody i najlepiej od kamień. Najwyraźniej nie było mi to dane.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
4: Tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1+1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Fastboy Music Sounds w Radiu SK, 19 minut do godziny 12. Trochę tęskniłam, dlatego że przez wakacje tej zabawy nie było. Ale wraca, bo zawsze mówię, że mówi każdy i trening dykcji może być czymś fajnym i pożytecznym. Dlatego...
1: Kasia, dobrze gada. Dobrze gada.
0: Ale razem z wami tylko. I jest Renata, która postanowiła zmierzyć się z różnymi łamańcami. Cześć, Renata.
2: Cześć, cześć.
0: Jak ty powiedziałaś, konstantynopolitańczykowianeczka. To wielki
2: wyczyn. Tak, konstantynopolitańczykowianeczka, wydawało mi się.
0: No gdzie? No my jesteśmy na takim poziomie zaawansowania, że będę musiała ci wymyślić coś naprawdę trudnego.
2: Ale teraz mam stres.
0: Renata, będzie miło, obiecuję, i wcale nie będzie tak trudno. Trzy krótkie łamańce też możecie oczywiście powtarzać, bo o to w tym chodzi. Poziom trudności będzie wzrastał, więc zaczniemy od czegoś, co znam, mam wrażenie, każdy, czyli stół z powyłamywanymi nogami. Teraz ty.
2: Stół z powyłamywanymi nogami?
0: Przepięknie. Teraz ja się boję, że się na tym uwalę, bo to jest najtrudniejsze, ale krótkie. Jola lojalna, Jola nielojalna.
2: Jola lojalna, Jola nielojalna.
0: Tutaj głowa bardzo musi pracować, żeby nie wypaść.
2: Tak.
0: I uwaga na koniec. Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował swój niewyrewolwerowany rewolwer.
2: O nie, ja nawet tego nie zapamiętałam, a jak mam to powtórzyć?
0: Na części. Wyrewolwerowany rewolwerowiec. Idzie, prawie jest. Wyrewolwerowany rewolwerowiec.
2: Wyrewolwerował?
0: Swój niewyrewolwerowany rewolwer. Może być w wersji swój rewolwer.
2: Swój rewolwer.
0: Dzielicie na sylaby i wychodzi za każdym razem. Renata, bardzo ci dziękuję. Mam dla ciebie gadżety dykcyjne i mam nadzieję, że się choć trochę dobrze bawiłaś.
2: Super, świetna zabawa, dzięki wielkie.
0: Wysyłam. Oczywiście, gdybyście chcieli, sk.pl, zakładka konkursy, tam zapraszam, za tydzień wracamy.
1: Kasia dobrze gada w Radiu SK.
3: Autopromocja.
4: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce!
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
3: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: To będzie ostatnia reklama.
10: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia Wierzchowo.pl.
11: I po reklamie.

0: O szefach chyba naszych śpiewają. Bez przerwy to coś, bez przerwy to coś. Coś bez przerwy od nas chcą. To coś? Łajcior, Palar, Vivi Simon. W Radiu SK na 4 minuty do godziny 12. Po 12 Michu Sobkowski same najlepsze hity wam zagra. I będzie fajnie, obiecujemy, na krok przed weekendem.
1: SK.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS. Trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730 002 904. Fundacja Lwie Serca. Warcisława 4, 34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Samo południe około 18 stopni i pochmurno, a miejscami możliwe są opady deszczu. Na Mickiewicza czy Jana Pawła II warto zachować ostrożność na mokrej nawierzchni. Przy takiej aurze dobrze sprawdzi się obiad na mieście, kawa albo krótki wypad na zakupy, tak w przerwie w pracy.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Minęła 12, to jest Eskanios Jakub Krzyżak, rosyjski ambasador wezwany do MSZ. Georgir Michno ma pojawić się w resorcie dyplomatycznym w związku z ostatnimi incydentami w Niemczech. Chodzi m.in. o próbę dronowego ataku na ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku. Berlin oskarża o te działania Moskwę.
8: Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
7: Zaznacza szef polskiego MSZ, wicepremier Radosław Sikorski. Rosja odrzuca wszystkie oskarżenia w sprawie sabotażu w Lipsku. Władimir Putin nazwał to, tu cytat, kryzysem w polityce wewnętrznej Berlina. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Kryminalni w akcji na gdyńskiej plaży. O poranku policjanci dostali zgłoszenie o mężczyźnie znalezionym w namiocie. Na miejsce ściągnięto mundurowych z grupy dochodzeniowo-śledczej i techniki kryminalistyki.
9: Ciało mężczyzny zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostaną przeprowadzone badania mające pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu.
7: Mówi Marek Kobiałko z Policji w Gdyni. Sprawę bada prokuratura. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy dla młodych kierowców. To m.in. niższy limit 20 punktów karnych i nawet 3 lata okresu próbnego.
10: Ja uważam to za dobrą zmianę. Jednak limit punktów niestety troszeczkę bym zwiększył. Jest dużo kierowców, którym nie do końca jeszcze wychodzi na drodze na początku, więc mam nadzieję, że potem coś się zmieni.
11: Każdy kierowca według mnie jest równy. Spójrzmy nawet na drogę. No, często takie niebezpieczne sytuacje stworzyłem też dużo starsi kierowcy.
7: Z młodymi kierowcami rozmawiał Krystian Machalica.
12: SK Szczecinek News.
6: Natalia Błachowska, wiemy już, ile dostaną zarządy szczecineckich osiedli w przyszłym roku i różnice są naprawdę spore. Miasto rozda pomiędzy zarządy ponad 470 tysięcy złotych. Najwięcej, bo ponad 50 tysięcy otrzyma zarząd Kopernika Winniczna. Najmniej, bo 1800 trafi na osiedle Bugno. Różnice wynikają z liczby mieszkańców. Ratusz podzielił pulę proporcjonalnie do tego współczynnika. W sobotę rolnicy będą świętować. W Bruśnie na Dorzynkach czeka mnóstwo atrakcji, zapewnia burmistrz Połczyna Zdroju Józef Nizio.
13: Występy artystyczne, turniej sołtysu.
6: W sobotę także Dorzynki na Świątkach.
14: Tak się zastanawiam, zdałbym dzisiaj na prawko, czy nie? Jak długo masz prawko?
7: No, 10 lat.
14: A to byś jeszcze zdał.
7: Chyba
14: za 10 razem. Pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy w nowej sytuacji, jeśli chodzi o prawko. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam do 15.

0: 12:17 na zegarach, Toby Romeo i Fly High. No, tutaj poleciała ta sprawa naprawdę wysoko. Jeśli ktoś na początku inby o nową Tosię w Nigdy w Życiu myślał, że to sposób na promocję filmu, no to już chyba wie, że nic z tych rzeczy, naprawdę. Na SK.pl nazwano to Tośka Gate i chyba nie bez powodu. Wiem, że wiele osób wie, ale w skrócie. Joanna Jabłczyńska, grająca 20 lat temu Tosię, nie dostała roli w kontynuacji, którą właśnie powstaje. Produkcja mówi, że był casting, Jabłczyńska, że nie wiedziała, że to casting. Autorka Nigdy w Życiu, czyli Katarzyna Grochola, mówi o krokach prawnych. Jej córka Dorota Szalungowska nagrywa filmik bijący w Joannę. Jabłczyńska wyciąga wiadomości od Grocholi, że ta o nią walcza, jednak się okazuje, że nie walczyła. A przy okazji co najsmutniejsze, kubły hejtu. Również od osób, które nie mają o kulisach sprawy zielonego pojęcia. No, z tej akcji o film, to mógłby powstać naprawdę niezły film. Dramat trochę. Bo serial taki w mediach to już powstał. Kolejny odcinek, proszę bardzo, Szalungowska przeprasza Jabłczyńską. Streszczenie tego odcinka macie już teraz na SK.pl, mocno zapraszam. Nigdy w życiu bym nie pomyślał, że nigdy w życiu może dać nam tyle emocji. Szkoda, że negatywnych. Temper City, Self-Awareness za moment, a później Bausa.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na SK.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
8: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
10: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
11: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Hity na czasie w Radiu SK to Pink i Nate Russ, Just Give Me a Reason. Dać słuchaczom powód, dać słuchaczom pretekst, żeby słuchali Sointy i Kościela po 15. Dobra, są nowi, więc ciekawe, co przygotowali po 15. Są zabawni, to już wiemy. O, mam, dobra. Skoro oni byli w tym tygodniu pierwszy raz na antenie Radia SK, to dajcie znać, co wy chcielibyście zrobić, co chcielibyście przeżyć po raz pierwszy i przekonajcie właśnie Sointy i Kościela, żeby zadzwonili właśnie do ciebie i żeby sfinansowali to marzenie o tym pierwszym razie. Szczegóły macie i na SK.pl i oczywiście w aplikacji Radia SK, a jeszcze więcej szczegółów. No i Sońta z Korościelem. Zabawni, nowi i w ogóle fajni po godzinie 15 na antenie Radia SK. I Benny Hurt za moment później, Shawn Mendes u nas.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
8: Chcesz poszerzyć wiedzę, zdobyć nowe kwalifikacje? Zaoczne szkoły ZDZ w Połczynie Zdroju zapraszają. Liceum zaoczne, szkoły policealne, kursy zawodowe. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. Nauka, kurs, szkolenie kończy się odpowiednim świadectwem. Zapisy przez internet www.ipołczynzdz.edu.pl.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
14: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jakobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
15: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl. A na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Znowu niespodzianka?
17: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
18: Skąd ta piana, kochanie?
17: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
21: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
20: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
22: I po reklamie.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im majątek.

nieoczywisty, kwaśny, ale naprawdę fajny. Ten numer Tame Impala i Loser, czyli świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 13 po 13. I tych nowych numerów nie zabraknie i numerów, które doskonale znacie i kochacie. Calvin Harris i Rihanna meldują się zaraz po 13 w Radiu SK.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Klub Karate Kyokushin Szczecinek ogłasza zapisy. 4 września, godzina 18, szkoła podstawowa nr 4, ulica Jasna. Karate Kyokushin. Dzieci, młodzież, dorośli. Zajęcia prowadzi mistrz Europy Kumite Shihan Wojciech Churka, 5 dan, trener klasy drugiej. Telefon 660-702-143.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
6: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
9: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
10: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
18: Około 18 stopni pokazują termometry, chmury nadal dominują, ale nie jest zimno. Na Ordona Trzecieślaka ruch umiarkowany, więc przejazd przez miasto powinien być dość płynny. Jeżeli opady odpuszczają, no to można wykorzystać tę godzinę na rower, park albo krótkie spotkanie na świeżym powietrzu.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
15: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Już prawie 13, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Rządowej większości brakuje w Sejmie głosów, by odrzucić prezydenckie weto. Jutro głosowanie w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Temat w obliczu afery Zonda Krypto wywołuje wiele emocji. O tym z wiejskim reporterski Michał Rawa.
20: Tak jest, dzień dobry. Jeśli rządowa koalicja liczyła na głosy posłów, którzy z PiSu odeszli do Rozwoju Plus, to ta wypowiedź Marcina Horały nie pozostawia złudzeń.
21: To jest po prostu zła ustawa, jest lepsza ustawa prezydencka.
20: Także w samym PiSie będzie pełne poparcie dla prezydenckiego weta.
22: Będziemy w tej sprawie popierać prezydenta.
20: Zapewnia prezes partii Jarosław Kaczyński. To w praktyce oznacza, że weto Karola Nawrockiego nie zostanie w piątek odrzucone. By do tego doszło, konieczne jest uzyskanie większości kwalifikowanej, czyli 3/5 wszystkich głosów.
19: Dwulatka i trzylatek biegały nago przy Krajowej 78 w Zawierciu. Ich rodzice byli pijani w domu. Policję zaalarmowali świadkowie. Okazało się, że dzieci same wyszły z mieszkania.
0: Policjanci, którzy weszli do mieszkania, ujawnili dwójkę rodziców oraz trzecie dziecko roczne.
19: Mówi Konrad Kluza z policji w Zawierciu. Matka miała prawie pół promila, ojciec prawie dwa. Zostali zatrzymani, grozi im 5 lat więzienia. Dzieci znajdują się pod opieką babci. Nocna akcja Tobr w Tatrach. Ratownicy przez całą noc sprowadzali dwójkę turystów, którzy utknęli na szlaku na Rysy. Wcześniej dronem dostarczyliśmy im niezbędny sprzęt, mówi Łukasz Stępek, ratownik dyżurny Tobr.
1: Dron dostarczył im pakiety grzewcze, też źródło światła i łączność, żeby był kontakt.
19: Turystów szczęśliwie sprowadzono na dół.
14: SK Szczecinek News.
18: Natalia Błochowska. We wtorek rusza głosowanie w budżecie obywatelskim. Mieszkańcy Szczecinka mogą zadecydować, na co pójdzie aż 1 000 000 zł. 750 tysięcy trafi na duże projekty, których w tym roku jest aż 12, a 250 tysięcy pójdzie na 5 spośród 8 małych projektów. Głosować będzie można elektronicznie na stronie szczecinek.budżetobywatelski.pl lub osobiście w ratuszu. Orlik w Złocieńcu doczekał się remontu. Gmina szuka wykonawcy. Obiekt ma zyskać nową nawierzchnię i kontenery, w których powstaną szatnie. Na boisku już niedługo będą mogli ćwiczyć piłkarze, siatkarze i koszykarze.
23: Tylko kochaj mnie. Tak śpiewa Zalia.
24: Nie mów mi tak, Michu.
23: Ja ci wyłączę ten mikrofon na stałe, naprawdę. To nie było do ciebie, mój drogi.
24: Do słuchaczy.
23: Tylko zostańcie ze mną. Michu Sapkowski, witajcie. Calvin Harris, Rihanna. Baby.

David Guetta, Alok, Stick Figure i Run, Run River. Płyń, płyń, rzeko. No wiadomo, jak woda płynie, to ma niesamowitą siłę, że do tworzenia meandrów czy różnych innych rzeczy social mediowy profil namierzeje. Może już wam mignęło gdzieś w internetach. Odkrył w pobliżu plaży w Mikoszewie stworzoną przez falę mini wyspę, która przypomina, no, jest taka podłużna i ma takie zagłębienie po środku. No, wygląda jak taki słynny rzeszowski pomnik, może widzieliście kiedyś. No i autorzy poprosili o propozycję nazw dla tejże wyspy. Jak do tej pory nie skleiliście, o jaki kształt mi chodzi, to teraz będziecie już na pewno wiedzieć, bo wśród tych nazw, które padły, jest muszelka migotki, bobra kabana,

0: nie Cypr, a Cipr, La Isla Bobrita i chyba najwięcej lajków ma Wyspusia. Bardzo dużo, bardzo dowcipnych pomysłów. Kocham polski język, bo jest naprawdę niesamowicie elastyczny i to nie tylko na widok Wyspusi. Za chwilę Eminem, a później Zalia w Radiu SK.
1: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25:00 w czwórce.

0: Już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
2: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
3: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Radio, it's gone.

0: Eskowe hity zawsze na czasie i Jamelia i Superstar u nas. No super gwiazd u nas na antenie Radia SK nie brakuje, zwłaszcza podczas gorącej dwudziestki. No to żeby było ich jeszcze więcej, no to właśnie będzie dłużej trwała gorąca dwudziestka. Będzie więcej miejsca na te hity. Już od jutra lista hitów Radia SK, tak naprawdę od 17 na antenie Radia SK. Najpierw będziemy wspominać, co tam się działo tydzień wcześniej. Będzie sporo premier, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. A w piątki tych nowych numerów jest całkiem sporo. A później będziemy odliczać wasze ulubione 20 hitów ostatnich dni, czyli po prostu od miejsca 20 do 1. Mocno zapraszam, jest jedna rzecz, która się nie zmienia. No dobra, prowadzący to jest jedna rzecz, a druga to jest taka, że głosujecie na SK.pl. Another i 54 Ultra, czyli Talk to You za moment, później Westę, Ed Sheeran.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Tutaj! Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
7: Codziennie.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
12: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie. SK.

To jest dobry moment na to, żeby przypomnieć o SK Live Remix. Mocne, taneczne EDM-owe granie już jutro i pojutrze na antenie Radia SK i w naszej aplikacji ze streamem SK Live Remix 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Armin Van Buuren, State of Trance jego już jutro po 23. Armin Van Buuren i Sasha Everlasting Radio SK tuż przed godziną 14. Po 14 zaczynamy grać od Gipsa i Kukona i numeru ty masz. SK.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Mamo! Gotujemy się na bitki?
14: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
15: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
23: Około 18 stopni na termometrach i możliwe są opady deszczu, więc parasol warto mieć pod ręką. Na Wyszyńskiego i Szczecińskiej ruch jeszcze umiarkowany, a przy mokrych drogach kierowcy powinni zachować większy odstęp i szczególną ostrożność. Na tę godzinę lepiej zaplanować sobie aktywności pod dachem.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
24: Minęła 14, to jest SK News. Jakub Krzyżak, prezydent wezwany do prokuratury. Śledczy zwrócili się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. Miałby odpowiedzieć jako świadek na pytania w postępowaniu dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. W studiu reporterski Olek Ruszkowski, powiedz, jak prokuratura uzasadniła to wezwanie.
25: Sprawa musi zostać wyjaśniona do spodu, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Śledztwo dotyczy czterech sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania i którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania. Do tej pory w sprawie przesłuchano ponad 40 świadków. Jak pisze Waldemar Żurek, przesłuchanie prezydenta jest kolejnym niezbędnym krokiem.
24: Sędziowie wybrani zostali przez Sejm 13 marca. Kolejna rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Do sytuacji doszło 40 km na północ od Ustki. Nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, który leciał z wyłączonym transponderem, przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał szef MON, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. To już drugi incydent w tym tygodniu. Przed nami ćwierćfinał siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. W Stambule Polki zmierzą się z Holandią. To rywal dobrze znany biało-czerwonym. Ostatnio w Lidze Narodów dwukrotnie lepsze były Polki.
26: Wierzę, że to jest ten turniej, w którym będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy stąd medal.
24: Mówiła rozgrywająca Alicja Grabka. Mecz rozpocznie się za godzinkę, a w półfinale na wygranego czekają już Włoszki.
27: SK Szczecinek News.
23: Natalia Błochowska. 167 wypadków, 17 osób zginęło, a prawie 200 zostało rannych. Policja podsumowała wakacje w zachodniopomorskim. Dodatkowo ponad 18 tysięcy kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość. Wysoka liczba widnieje także przy kierowcach, którzy jechali na podwójnym gazie.
28: Policjanci ujawnili 955 przypadków kierowania pojazdem po alkoholu. W analogicznym okresie wakacyjnym w roku 2025 odnotowano 721 takich przypadków.
23: Mówił Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Podczas wakacji doszło także do 17 utonięć, czyli o 5 więcej niż rok temu.
0: Trzymamy kciuki za nasze siatkarki i będziemy dawać wam znać, jak im oczywiście idzie. No i mam też sporo fajnych hitów. Sylwia Grzeszczak i Mango, bardzo proszę. I numer jeden w Polsce, czyli Somber, My Body Isn't Ready. A na początek Gips, Kukon, Michu Sapkowski. Witajcie, zapraszam.

0: hity zawsze na czasie na antenie Radio SK. Przypominam, Lutwiesie McNeil i Perfect Love. Jestem pewien, że to będzie miłość, że się w nich zakochacie, że ich pokochacie. Sointa i Korościel razem z wami po godzinie 15 na antenie Radio SK. Nie dość, że oni po raz pierwszy dziś zapłacą za czyjś pierwszy raz, tak, dokładnie, zgłoszenia na SK.pl w ramach naszej akcji SK po raz pierwszy, no to będą też gościć tych, których pokochaliście już jakiś czas temu. W SC po godzinie 15 u Sointy i Korościela Kuba i Kuba, a za chwilę muzycznie Bletka. Komu miałabym powiedzieć? A później m.in. Somber.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
1: I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
0: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
5: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Siła z piąka, cukru, brak, Duda, Duda, Day!
6: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11:00. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS, trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730 002 904. Fundacja Lwie Serca, Warcisława 4:34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
11: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
12: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
15: Kawka się ceni.
16: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
17: Polecam. Cezary Pazura.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Kaufland jest fresh.
20: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: I po reklamie.

0: Ale smakołyk, co? MJ Deli i Deli Supreme na antenie Radia SK. Więcej takich delikatesów, takich zupełnie nowych delikatesów będzie już dziś w nocy, tak? W nocy miał dla was Mati Fuczyło w ramach naszego nowego programu, nowej pozycji, czyli wszystkie hity zaczynają się w SC. Dlaczego właśnie w nocy? No bo to właśnie o północy z czwartku na piątek mnóstwo muzycznych smakołyków się rodzi, jest wydawanych, ma swoją premierę i my chcemy dostarczyć wam je jako pierwsi, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. Jeśli chcecie być na bieżąco z tymi najświeższymi i najważniejszymi numerami, to koniecznie bądźcie z Matim już po godzinie 23. Imagine Dragons w Radiu SK. Za moment później. Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11, mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia Wierzchowo.pl.
9: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
10: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.00.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: 3,17,41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
12: 8,11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
19: I po reklamie.

Kto powiedział pierwszy?

0: Alex Poloni, Passenger na antenie DSK. Jakbym chciał włożyć kij w mrowisko, to bym zapytał, jak teraz odleci samolot, to który z was jest kapitanem, który pierwszym pilotem?
1: Czynek się nie mieści do kokpitu.
2: No, do kabiny nie wchodzę, także nie mogę w tym.
0: Luch bagażowy. Okej, okay. Oni będą lecieć razem z wami, Sonita i Korościel, i będą mieli właśnie pasażerów. Kuba i Kuba w Radiu SK już za chwilę, muzycznie od chłopaków Temper City i Self Aware. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się po 17 w gorącej 20 Radia SK.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Ile jest warte Twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj! Sprawdź! Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi Twój samochód. Niezależnie od marki, przygotujemy dla Ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
3: Chcesz poszerzyć wiedzę, zdobyć nowe kwalifikacje? Zaoczne szkoły ZDZ w Połczynie Zdroju zapraszają. Liceum zaoczne, szkoły policealne, kursy zawodowe. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. Nauka, kurs, szkolenie kończy się odpowiednim świadectwem. Zapisy przez internet www.ipołczynzdz.edu.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mamo! Gotujemy się na bitki?
10: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
11: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
14: Na termometrach około 17 stopni i możliwe, że przelotnie teraz popada. Dodatkowo zaczyna się popołudniowy szczyt na Mickiewicza, Wyszyńskiego, Jana Pawła II i Jordana, więc przejazd tymi ulicami może potrwać nieco dłużej. Warto uzbroić się w cierpliwość i zachować ostrożność.
13: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: Minęła 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. W chwili zdarzenia był pod wpływem narkotyków. Chodzi o kierowcę, który we wtorek spowodował śmiertelny wypadek na jedynce niedaleko Częstochowy. 4 osoby zginęły, 4 są ranne.
16: Był pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
15: Mówi prokurator Tomasz Ozimek. Śledczy odkryli, że w kabinie ciężarówki były karty kierowców należące do dwóch innych osób. O szczegółach piszemy na sk.pl. Rosyjski ambasador został pilnie wezwany do MSZ. Pojawi się w resorcie w związku z incydentami w Polsce i Niemczech. Przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, czego może spodziewać się ambasador rosyjski po tym spotkaniu?
17: Rzecznik MSZ przekazał jedynie, że ambasador usłyszy wyraźny sprzeciw wobec działań Rosji na terenie Polski. Sam szef tego resortu nie doprecyzował jednak, jakie konkretnie kroki zostaną w tej sprawie podjęte.
18: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji pewnie nawet nie wie o rozkazach i działaniach GRU.
17: Mówił Radosław Sikorski. Wezwanie rosyjskiego dyplomaty ma być też wyrazem solidarności z Niemcami, których rząd po atakach na lotnisko w Lipsku czy elektrownię niedaleko Chocieburza oskarżył o nierosję i zamknął konsulat w Bonn.
15: Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera na Downing Street, a do tego jeszcze spotkanie ze słynnym kotem Larym. Taka oferta pojawiła się w serwisie Booking.com. Oferta jak marzenie, ale nie próbujcie jej rezerwować. To prowokacja brytyjskich dziennikarzy. Ich zdaniem to pokazuje, że platforma zbyt słabo chroni klientów przed oszustwami. Serwis odrzuca te zarzuty.
19: SK Szczecinek News.
14: Natalia Włochowska. Ponad 250 tysięcy złotych przeznaczy w tym roku gmina Złocieniec na budżet obywatelski. Teraz wszystko w rękach mieszkańców. 168 tysięcy złotych ma trafić na projekty w części części miejskiej gminy, a pozostało 84 do gminy wiejskiej. Zgłaszane projekty muszą mieścić się w zadaniach własnych gminy. 36 tysięcy razy interweniowali zachodniopomorscy ratownicy w tym sezonie. Lato nie oszczędzało służb. Najczęściej wyjeżdżali do zasłabnięć i omdleń, ale także do reakcji alergicznych po ukąszeniach owadów. Ratownicy przypominają, niezależnie od pory roku, czujność i rozwaga to podstawa.
19: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
0: No i witajcie, jesteśmy czwartek, czwarteczek, czwartunio. Dzisiaj prowadzimy program na stojąco, nie dlatego, że nadajemy z kościoła albo z autobusu, tylko dlatego, że przychodzą do nas wyjątkowi goście.
20: Dokładnie tak, to będzie Kuba i Kuba, czyli od tyłu Abuk i Abuk, i oni będą już za chwilę, a wcześniej będą hity.

0: Kwadrans po 15, słuchacie Radia SK, to są hity na czasie, a z nami goście, powiedziałbym chłopaki, ale to już mężczyźni, Kuba i Kuba. Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Mężczyźni, tylko że mają jednego ptaka, jak się okazało. Jak się żyje z jednym ptakiem? Mam na myśli bursztyn nowego słowika, którego zdobyliście w Sopocie ostatnio.
2: Tak, przede wszystkim jest bardzo, bardzo piękny, bardzo duży i cudownie nam się z nim żyje, już go wykąpaliśmy w morzu, jest przepiękną statuetką.
3: Aha, wy ciągle coś wygrywacie ostatnio, nie macie już dosyć, trochę nie znudziło wam się, nie macie wrażenia, że jesteście teraz na topie absolutnym, bo każdy człowiek ma w swoim życiu 5 minut. Czy te 5 minut to jest właśnie teraz dla was, czy dopiero
2: tak,
3: będzie?
2: 4:30 już minęło, więc mamy te ostatnie 30 sekund.
3: To jest teraz w Radiu SK, już później już
2: tak,
3: tylko w dół.
2: Później już
3: tylko
2: zjazd. Tak, jest już w dół, raczej windą zjeżdżamy, już tam będziemy. Natomiast no, z dużą dozą pokory na pewno to przyjmujemy.
3: Nie, życie. Nie wierzę. Tak każdy mówi z dużą dozą pokory, a na pewno chodzicie tak, że ledwo się mieścicie w drzwiach, nie?
2: A to nie wiem, to już nie do nas pytanie.
1: chyba ciężko o tym powiedzieć, ale na pewno się cieszymy tym, co się dzieje. To można powiedzieć otwarcie.
0: Wygrywacie każdy konkurs, w którym wystartujecie. Co teraz? Co teraz wygracie? Co zdobędziecie? Jaki jest plan?
2: Mamy nadzieję wygrać serduszka naszych odbiorców i to, że piosenka Chłopaki spodoba się odbiorcom. Na tym nam bardzo zależy, zwłaszcza, że te emocje, które chcieliśmy przelać przez ten numer, są właściwie naszą bardzo długoletnią historią i robi bardzo długo te doświadczenia gdzieś zdobywaliśmy, chcielibyśmy je odpowiednio przekazać. Mamy nadzieję, że komuś ta piosenka pomoże.
3: Ale piosenka? Bardzo ładnie, bardzo ładnie.
0: Nie, bo to jest mądry człowiek, wiesz.
3: Bardzo mądry, bardzo. Na pewno są mądrzejsi niż my, ale dlatego my sobie możemy pozwolić na takie bezpośrednie pytania. Tyle wy nawygrywaliście, nasprzedawaliście. Czy wy jesteście już milionerami, czy jeszcze nie?
2: Nie, raczej bardziej jakbyście mieli pożyczyć 10 zł, też było miło, ale dajemy radę, jest wszystko super. Dobrze chłopaki robią, ocenę przekaz leci.
1: Zarabiasz już kasę za koncerty w ogóle?
2: Jaką kasę?
3: Ale nie wiesz,
0: to jest menadżer, zapraszamy może.
3: To jest menadżer, ten na kanapie to jest menadżer? Bardzo, bardzo ładny chłopak. A on też ma na imię Kuba? Nie myśleliście, że było Kuba i Kuba i Kuba?
2: To by było miło, jakbyście zmienili imię, to byłoby nas o wiele więcej.
0: Byłoby prościej.
3: Słuchajcie, jak będziecie starsi i będziecie tacy bardziej, nie mówię, że teraz jesteście niepoważni, ale będziecie jeszcze bardziej poważni, to rozważacie zmianę zespołu na Jakub i Jakub?
1: Na pewno graliśmy kiedyś taką imprezę.
2: Słuchajcie, tak, my mieliśmy nazwę kiedyś J&J Acoustic Duo, tak. Jakby to jest, aha, wszystko możliwe, jakby możemy być Jakub, Jakub, jak nam się znudzi, to możemy być Michał i Michał.
0: Być może. Jednego wam brakuje, drugiego ptaka. Chcielibyśmy wam to jakoś tam wynagrodzić i dać wam od razu dwa ptaki od nas, od Radia SK, żebyście mieli komplet, tak jak to powinno być. Panie i panowie, dla was kura i kura.
2: Kura i kura, fajne, co?
1: Kurde, dobra.
0: Proszę bardzo.
2: O kurna, że się tak... Ale piękne są, patrzcie. No widzowie nie mogą niestety zobaczyć teraz, ale my to wstawimy
3: na naszych socialach.
2: Na socialach oczywiście, tak. Sprawdzajcie. Szkoda, że one tak nie piszczą. Czekaj, weź je tak ściśnij.
1: Nie, to... Działa.
2: Tak, super. Dziękujemy wam bardzo za te
0: proszę.
2: Ptaki, ale może wam je oddamy, żebyście
0: nie,
2: też
0: mieli... Nie, mamy swoje ptaki.
3: Nie, mamy swoje.
0: I tych nie moczcie w morzu, bo one są z Chin, to nie wiadomo, co się stanie.
3: Okay. W ogóle nie moczcie.
0: Piosenka Chłopaki niedługo, chłopaki zostają z nami, bądźcie wy też.
4: Radio SK. Autopromocja.
5: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
6: Chyba będą potrzebne supermoce.
7: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
8: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
9: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek.

0: kabanosów w Dudusie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.
1: SK.

0: Alvaro Soler i Sofia. Ten hit zaczął się w Esce podobnie jak wszystkie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Proszę Państwa, dzisiaj mamy gości, to są chłopaki Kuba i Kuba. Chłopaki przyszły za prezent. Przyszły czy przyszli się mówi?
0: Przyszły, chłopaki przyszły.
3: Chłopacy przyszli.
2: Przyszłyście czy przyszliście?
0: Ale jesteście czy nie?
3: Jesteśmy.
2: Cześć. Są chłopaki i zaprezentują zaraz swoją nową piosenkę, która zatytułowana jest Chłopaki. Wiecie, jakie jest najgłupsze pytanie, jakie dziennikarz może zadać artystom?
3: Oświećcie nas.
2: Co was zainspirowało do napisania tego utworu? I właśnie takie pytanie zadaję teraz.
3: To jest piękne pytanie i warto na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim zainspirowała nas nasza bardzo długa podróż, ta muzyczna i też taka przyjacielska, bo te 7 lat, które było razem z nami, no trwało nam jak 40, to mniej więcej tyle, ile jest różnicy wieków między nami.
2: Tak, tak, dobrze, że to podkreśliłeś. Słuchaj, a moglibyście nam mówić na pan, my no wam właśnie, na ty, a wy nam na pan?
3: Przepraszam, ale rzeczywiście, bo
2: no właśnie, nie, spłaciliśmy dystans.
0: Jest bałagan, jest tak.
2: Miku, uważaj.
3: Oczywiście, no, bardzo przepraszamy.
4: No to dziękujemy z waszej strony.
3: Tak, dziękujemy państwu za zaproszenie przede wszystkim.
2: Nie ma problemu, Smyku, opowiadaj dalej.
3: Więc to jest troszeczkę taka nasza podróż, mówiąca o tym, że warto się dzielić tymi emocjami i nie kryć ich w sobie. I mimo, że brzmi to dosyć oczywiście, to nie zawsze takie jest. I o tym opowiadają chłopaki.
0: To co, nie pozostało nam nic innego, jak tylko zagrać, ale mam nadzieję, że to zapowiecie. Uwaga, absolutnie. Chłopaki, zapowiadają chłopaki.
4: Przed państwem zespół Kuba i Kuba w piosence
0: Chłopaki. Woo!

0: I love it w Radiu SK. Wiesz, o czym jest ta piosenka?
1: O miłości? Jak
0: nie,
1: każda?
0: No, tak trochę, ale to, tam jest coś takiego I crashed my car into the bridge. Ona rozwaliła samochód, w most wjechała, mm-hmm. on zaczął się palić, a jej to w ogóle nie interesowało. I ona mówi, I don't care, i to nic nie obchodzi. Wiesz co, wyobrażasz sobie, że ty rozbijasz swoją Skodę Fabię o most i patrzysz i mówisz, mnie to nie obchodzi?
1: Ale ona się cieszy, bo to była multipla.
2: Sońta i Korościel.
3: Sońta i Korościel, czyli SK. Radio SK. Autopromocja.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: To będzie ostatnia reklama. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: Nie chcę pani przerywać, bo to piękna piosenka, jednak przerwałem. Great Expectation to Sienna Spyro w Radiu SK. SK po raz pierwszy, no właśnie, już wystartował nasz konkurs. Dzisiaj za chwilę właściwie będzie pierwszy finał. Konkurs polega na tym, że my tu jesteśmy pierwszy raz, więc chcemy też celebrować wasz pierwszy raz i pytamy, na co chcecie pieniądze, w sensie chcemy sfinansować wasz pierwszy raz.
1: Właśnie, jeżeli na przykład chcecie pierwszy raz pojechać nad Bałtyk, to możemy sfinansować waszą wycieczkę nad Bałtyk. Jeżeli chcecie po raz pierwszy, nie wiem, pojechać rowerem elektrycznym, też to możemy zrobić. Spadochron, nie ma problemu. Co jeszcze można zrobić pierwszy raz, czego się nigdy nie robiło?
0: No na przykład, jeżeli ktoś chce kolację z pompą, to my możemy dostarczyć mu pompę na przykład.
1: Kolację sobie robicie sami, my dostarczamy pompę.
0: I jest wtedy kolacja z pompą. Jak zdobyć takie pieniądze? Wystarczy wejść na sk.pl i tam znaleźć miejsce, gdzie się to zgłasza, napisać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy.
1: Się nazywa formularz.
0: Formularz. Przeczytać oczywiście regulamin.
1: Regulamin.
0: I dopiero wtedy się zgłaszać.
1: Tam jest taki bardzo skomplikowany ten regulamin. Mało kto to przechodzi w ogóle, ale próbujcie. No. Nie, żartuję, jest bardzo łatwy. Zgłaszajcie się na sk.pl.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Klub Karate Kyokushin Szczecinek ogłasza zapisy. 4 września, godzina 18, szkoła podstawowa nr 4, ulica Jasna. Karate Kyokushin. Dzieci, młodzież, dorośli. Zajęcia prowadzi mistrz Europy Kumite Shihan Wojciech Churka, 5 dan, trener klasy drugiej. Telefon 660-702-143.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: Około 17 stopni na termometrach, pochmurno i nadal możliwe są opady deszczu. Na Mickiewicza, Wyszyńskiego, Jana Pawła II czy Ordona trwa popołudniowy szczyt, dlatego jeżeli nie musicie tamtędy jechać, no to warto przeczekać to największe natężenie. Na zewnątrz lepiej wybrać krótszą aktywność i mieć coś przeciwdeszczowego.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: Jest 16, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Prezydent Karol Nawrocki reaguje na decyzję prokuratury, która chce przesłuchać go w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Jaka jest reakcja prezydenta, to wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który jest przed Pałacem Prezydenckim.
11: Prezydent w rozmowie z dziennikarzami przed Pałacem Prezydenckim zapowiedział, że spotka się z prokuratorami. Jak podkreślił, nie zamierza unikać odpowiedzi na pytania śledczych. To kolejne przesłuchanie Karola Nawrockiego. W tym postępowaniu prokuratura przesłuchała dotąd ponad 40 świadków.
10: Jedna osoba w szpitalu po poważnym wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki. Pasażerom nic poważnego się nie stało. Na miejscu pracuje 6 zastępów straży pożarnej, które zabezpieczają rejon zdarzenia. Egzaminy na prawo jazdy w Szczecinku stoją pod znakiem zapytania. W mieście ma powstać 19 już rondo, a przez to zostanie tylko jedno skrzyżowanie ze światłami.
12: Jeden z zadań egzaminacyjnych, która osoba zdająca musi wykonać, jest przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, więc to jest ważne.
10: Tłumaczy Łukasz Wojewódzki z Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie. Na razie nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje, a miasto szuka wykonawcy kolejnego ronda. Zaglądamy jeszcze do Stambułu. Polki wygrały pierwszego seta do 16, w drugim teraz 23 punkty mają Holenderki, Polki 20.
13: SK Szczecinek News.
9: Natalia Włochowska, 1600 metrów kwadratowych będzie miała nowa siedziba sekcji SEPiKu od października już na dworcu, mówi Marika Janowska.
14: Cały czas dzielnie przeprowadzamy się z budynku na Kilińskiego na ten budynek nowiutki, pachnący, już niebawem wielkie otwarcie.
9: Do nowego budynku przeniosą się wszystkie sekcje taneczne, artystyczne i sportowe. W tym roku szkolnym SEPiK proponuje nowości, między innymi sekcję cukierniczą i sekcję cheerleaderek. Aida zostaje w sali baletowej przy ulicy Wyszyńskiego. Dostosowanie zabytkowego budynku dworca kosztowało prawie 14 milionów złotych.
13: Słońca i koroście.
15: Czyli SK.
13: SK. W radiu SK. SK.
16: All right. 3 minuty po godzinie 16. Proszę Państwa, tu Słońca i koroście. I teraz będziemy już naprawdę dobrymi wujkami, bo po raz pierwszy za moment, za parę piosenek zrobimy z kimś coś pierwszy raz. To znaczy wręczymy komuś pieniądze na jego pierwszy raz.
17: My zapłacimy za pierwszy raz. Aha. Ja nie będę nic z nikim robił.
16: A ja nie wykluczam partycypacji w tym przedsięwzięciu.
17: Zależy, kto się zgłosi. Zapraszamy na SK.pl. A teraz kawałek, który dodaje jakieś 70 koni mechanicznych, także dajcie głośniej. Heaven's in...
16: Spokojnie, spokojnie. A ścisz podkład, bo się denerwuje.
17: Uwaga,
16: proszę.
17: Super, teraz super.

0: Pitbull, Hotel Room Service w Radio SK, w audycji SK, Sońta i Korościel. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj pierwszy tydzień, no i mamy swój pierwszy raz i chcemy, żeby słuchacze też mieli swój pierwszy raz i w związku z tym słuchacze zgłaszali się na sk.pl, co chcieliby zrobić po raz pierwszy i jest z nami w tej sprawie słuchacz Piotrek. Cześć Piotrek.
1: Cześć.
0: Skąd jesteś?
1: Z pod Warszawy, okay. Że tak powiem.
0: Piotrek, co byś chciał zrobić pierwszy raz, przyjacielu?
1: No mam taki dosyć niecodzienny pomysł, bo chciałbym pierwszy raz zrobić jajecznicę, ale z jajek, które wyhodowały, że tak powiem, moje kurki, których jeszcze nie mam.
2: A, czyli nie masz kur, a masz chociaż kurnik?
1: Tak, no też nie mam.
0: Aha, a co masz? Nie, to... Piotrek, co masz? Piotrek, co masz?
2: A masz miejsce na kurnik?
1: Mam miejsce na kurnik, to już dużo.
2: Dobra, a jeszcze jedna rzecz, ile to kosztuje?
1: No tak liczyłem, że kurki plus właśnie kurnik, żeby miały gdzie mieszkać, koło tysiaka.
2: Koło tysiaka, koło tysiaka. A masz jakąś wiedzę o kurach?
0: O właśnie.
1: Nie wiem, może nie będą pytać, co wiem.
0: Ale właśnie będziemy pytać. Słuchaj, Cinek przygotował dla ciebie trzy pytania dotyczące kur. Jeżeli odpowiesz dobrze, to będzie nagroda, a jeżeli odpowiesz źle, to nie tylko, że nie będzie nagrody, ale jeszcze ty nam zapłacisz, dobra?
2: Tego tysiaka. Okej, lecimy, kochani.
1: Dobra.
2: Jak woła się kurę? Pytanie pierwsze.
1: Ko.
0: Nie, to kura mówi koko, a kura się woła cip-cip.
2: Cip-cip-cip, także
0: to
2: nie masz punktu.
0: Punktu, nie dajemy mu punkt.
2: Dobra.
0: Dajmy mu punkt. Drugie pytanie.
2: Pytanie drugie, nieco trudniejsze. Czego nie znosi kura?
0: Czego nie znosi? Na przykład czego może nie znosić kura?
2: Powiem ci, że jest to zwierzę rude i makite.
1: Wiewiórek?
2: Tak, wiewiórki zagryzają kury. Chodziło o lisa, masz znowu pół punktu.
0: Czyli już masz jeden. Właściwie to jest dobrze idzie, moim zdaniem.
2: Żeby wygrać, potrzeba półtora. Pytanie trzecie. Punktu.
0: Czyli już masz jeden. Właściwie to jest dobrze idzie, moim zdaniem.
2: Żeby wygrać, potrzeba półtora. Pytanie trzecie. Co odciął kurze wąski z killera?

0: Swedish House Mafia i Kelly, Happiness is so sad w Radiu SK. Pierwszy raz już dzisiaj przed chwilą sfinansowaliśmy, teraz czas na drugi pierwszy raz z Radiem SK. Zapraszamy na SK.pl, jutro finansujemy kolejne wasze marzenia.
1: Tak jest, mamy już kolejne zgłoszenia na SK.pl, że pan chciałby popłynąć promem do Szwecji, ale są dwie opcje, bo ja płynąłem parę razy promem do Szwecji i są ludzie zamożni, którzy sobie kupują kabinkę i w tej kabince sobie śpią, albo na przykład nie wiem co robią, chociaż nadstawiałem uszu do tych drzwi. I są tacy ludzie jak ja, że po prostu nie, przez te 9 godzin, bo 9 godzin płynie prom, możesz sobie siedzieć w restauracji, w sali zabaw albo gdzieś.
0: Słuchacze, tak, musimy płyną na nasz koszt, więc to jest na bogato raczej.
1: Więc z kabinką.
0: Tak, tak.
1: No dobrze, zgłaszajcie, co chcielibyście uzyskać w ramach pierwszego razu SK.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia.
2: Sońta i Koroście.
3: Czytni SK.
2: Radio SK. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
4: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na SK.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarbnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
5: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
3: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS, trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730-002-904. Fundacja Lwie Serca. Warcisława 4, 34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
9: I gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
10: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
11: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
12: i Klemens prawy
11: meldują się na breloczkach.
10: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: I po reklamie.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello, Señorita. Chyba 2019 rok, ile dobrze pamiętam, bo wtedy się żeniłem z Mają Señoritą. Czy wychodziłem za nią za mąż? Jak się
1: nie, mówi? Nie, ona wychodziła za ciebie za mąż, a ty się z nią żeniłeś. Znaczy ona do tej pory też żałuje, a ty się dalej cieszysz. Złapałeś się na dziecko.
0: Tak, zaszłem.
1: Słuchaj, jest taka akcja. No. Poważny temat, bo jest mnóstwo fanów Leo Messiego. I Leo jest. Messi zakończył reprezentacyjną karierę, cała Argentyna we łzach. Takich łzach jak za czasów, kiedy Maradona kończył karierę.
0: Tak jest.
1: I oni chcą mu wszyscy oddać cześć temu Messiemu. I podczas ligowej kolejki w 10 minucie, bo on grał z 10, wszyscy tam, wszystkie mecze się zatrzymają, ludzie będą bili brawo, piłkarze będą bili brawo. No sztos niesamowity. I tak sobie pomyślałem, trochę nieskromnie, tak, że gdybyśmy na przykład pracowali w Radiu SK przez najbliższe 30 lat i później byśmy kończyli karierę i wszystkie radiostacje w Polsce, na przykład DJ-e o 15, bo o 15 zaczynałem program, DJ-e o 15 we wszystkich radiostacjach w Polsce zaczęliby dukać na naszą cześć.
0: Dobrze, to zróbmy taką próbę generalną, mam dla ciebie niespodziankę. Zaprosiłem tutaj wszystkich współpracowników naszych z Radia SK i przećwiczymy, jak będą takie brawa dla nich, dla nas wyglądały. Uwaga, kochani, bardzo proszę, 3-4.
1: Ale super, nie?
0: Piękne, nie?
1: Super.
0: W ogóle nie słychać ze spaśmy.
1: Jeszcze 30 lat ze sobą wytrzymamy cinek i mamy to, jeszcze tylko 30 lat. Uhuu!

0: All the Right Moves to One Republic w Radiu SK. Za 20 minut godzina 17, także jak ktoś siedzi w pracy, to już naprawdę jest troszeczkę żenujące, tak jak my siedzimy. Dzisiaj 3 września w kalendarzu i to jest Dzień Wieżowców. I teraz mam pytanie do ciebie, kolego.
1: Tak.
0: Od ilu centymetrów zaczyna się wieżowiec?
1: Myślisz, że mnie złapiesz na to? No. Czyli tak, ja uważam, że to jest pytanie, które domaga się ode mnie odpowiedzi około seksualnej. I teraz coś ci powiem, powiem coś ważnego, ponieważ moja żona słucha od początku, kiedy jestem w Radiu SK i mówi: Michał, wiesz co, za dużo z twojej strony pada takich tematów około seksualnych i ty nie powinieneś o tym mówić, bo ty się nie znasz na seksie.
2: Radio SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: I po reklamie.
10: Esko.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
5: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
14: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
15: Około 18 stopni na termometrach, zachmurzenie i możliwość kolejnych opadów deszczu. Na Mickiewicza i Wyszyńskiego ruch powinien powoli słabnąć po popołudniowym szczycie, a jeżeli pogoda pozwoli, no to można wybrać na krótki spacer, spotkanie ze znajomymi, ale parasol nadal warto mieć przy sobie.
13: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: Minęła 17, to jest SK News, Jakub Krzyżak. W Sejmie za pół godziny ruszy debata na temat ustawy o kryptowalutach. Rządowa koalicja chce odrzucić weto prezydenta Karola Nawrockiego. Prawdopodobnie nie pozwoli jednak na to sejmowa arytmetyka. Wiadomo, że za utrzymaniem weta będą posłowie Konfederacji, PiSu, ale i Rozwoju Plus.
17: To jest po prostu zła ustawa, jest lepsza ustawa prezydencka, ją by należało przyjąć.
16: Mówi Marcin Chorała z Rozwoju Plus. Prezydenckie weto można odrzucić głosami 3/5 posłów. Głosowanie jutro rano. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 inne zostały ranne. W chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem narkotyków, a w jego kabinie znaleziono karty kierowcy 2 innych osób. O szczegółach piszemy na sk.pl. Poland Business Run już w ten weekend na krakowskich Błoniach. Do biegu w rytmie eskowych hitów na czasie oczywiście. W formie wirtualnej i stacjonarnej stanie ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc dzięki temu trafi do 130 osób z niepełnosprawnością ruchową po amputacji i masektomii.
18: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
16: Mówiła Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Po raz pierwszy będzie też robot run. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne. A w Stambule Polki prowadzą z Holenderkami już 2-1. Trwa 4. set. Do tego meczu wrócimy w newsach sportowych za godzinę.
19: SK Szczecinek. News.
15: Natalia Błochowska, muzyka, lasery, efekty specjalne, tysiące świateł. To wszystko już w sobotę podczas drugiej edycji Festiwalu Światła w Parku Miejskim.
20: Nasza przestrzeń miejska, przestrzeń zamku zamienia się wtedy w jakiś totalnie magiczny świat. Tak jakbyśmy się trochę do Narni przenosili, do świata kolorów, do zupełnie jakby innego miejsca.
15: Mówiła Aneta Golan z Sepiku. W programie m.in. laserowa zorza, spotkanie ze świetlnymi rycerzami, spacer po rozświetlonym różanym ogrodzie, a o 21.30 widowisko z pirotechniką, laserami i muzyką, a wieczorem zabawa z DJ-em.
0: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
2: Ale można też spokojnie mówić Michał i Marcin, albo Koro i Cinek w Radiu SK. Zapraszamy serdecznie. 3 po 17, także jak ktoś jeszcze w pracy, to ten z policji. A my gramy. Tame Impala i Jenny Dracula już teraz.

0: Somber i Back to Friends w Radiu SK. To się świetnie składa, bo my właśnie jesteśmy wśród przyjaciół. Pani Jadzia z nami. Dzień dobry, Jadziu.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Jadziu. Słuchaj, zaczęła się już szkoła i ja nie chcę już mówić, w którym roku ty chodziłaś do szkoły, bo nie o tym jest ta audycja, ale
1: tak,
2: na pewno...
1: dinozaury jeszcze żyły.
2: No, już nie wnikajmy. W to już nie wnikamy, Jadziu, kochana, ale na pewno byli tacy nauczyciele, których nie lubiłaś, którym chętnie naplułabyś do kawy, mówiąc brzydko. Byli tacy nauczyciele, możesz to powiedzieć?
1: Byli.
2: No i co,
1: zrobiłaś
2: to?
1: Ale może pluć to bym nie pluła, ale może do mestosu bym dolała.

0: Pink i Just Like a Pill w Radiu SK. Proszę Państwa, już 19 minut po godzinie 17. Już trzeba by iść powoli do domu. Ileż można w robocie siedzieć, Cęsinek?
1: Tak jest, no właśnie, czas mija i napisał do nas słuchacz, że w tej godzinie, w zasadzie od godziny, nie było nic o kurach, a cały program miał być o kurach. No i podrzucił dowcip o kurze, chcesz?
0: Ale nie, jeżeli ten dowcip nie jest śmieszny, to mi nie odpowiadaj, bo ja nie mam czasu na nieśmieszne dowcipy. Ja nie mam czasu po prostu.
1: Nie, no dobrze, to oceń sam, tak?
0: Dobra, dobra.
1: Uwaga, ojciec do córki. Córuś, miałaś powycierać kurze. Tatuś, kura ma czysto. To odpowiada, czy nie?
0: A gdzie jest puenta?
1: No, że kurze, kura, to jest taka puenta deklinacyjna.
0: Aha, kura w sensie o kim, o czym mówię, o kurze.
1: Z kim, z czym.
0: No, to nie,
1: ale z kurą
0: to,
1: nie. Z kurą
0: to zupełnie nieśmieszne.
1: Dzięki.
2: Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają.

0: SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej i jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sotkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. kopalniawierzchowo.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
8: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.
1: Esko.

0: Stanach w Radiu SK ITP i TD. Jutro Stanach gra swój finałowy koncert na Stadionie Narodowym i myślę, że to jest taka nadzieja dla mnie, że nie trzeba być jakoś specjalnie wysportowanym, żeby jednak zagrać na Narodowym.
1: Ona nie jest specjalnie wysportowana, twoim zdaniem?
0: Jest bardziej wysportowana
1: niż... Wiem, jak wygląda ona...
0: Stanach.
1: No właśnie, jak wyglądasz ty, Cinek, naprawdę.
0: No jak wyglądam ja?
1: Bardzo ładnie.
0: No dziękuję, a
1: jeszcze ładniej. ITP i TD to była piosenka od Sany, a teraz jest piosenka
0: od
1: za moment.
0: Sanaha.
1: Od Sanaha. Ona się deklinuje, nie?
0: Ona się
1: normalnie
0: często
1: deklinuje, tak. Słuchaj, teraz będzie piosenka Davida Guettego i całej rodziny jego. I Rihanny, która jest zatytułowana Who's That Chick?
0: Wiesz, czyli to znaczy? Czyja to kura.
1: Czyja to kura, dokładnie. Zapraszamy serdecznie, to jest Kurzy Program, Radio SK.

0: White 2115 w Radiu SK. White jest teraz, ma dobry lot, słuchaj, bo najpierw Kalifornia.
1: Co znaczy dobry lot, Marcin? To znaczy, czy mógłbyś mówić po polsku?
0: Znaczy, ma zwyżkę formy, to tak po sportowemu.
1: Czyli zyskuje na popularności, tak. Chciałeś powiedzieć, tak?
0: Tak? Teraz
1: czyli
0: to coś,
1: White
0: no.
1: Zyskuje na popularności, no.
0: Leci,
1: tak?
0: Tak, leci wysoko.
1: Aha. No okej, niech ci będzie, że leci. Moim zdaniem zyskuje na popularności, tak?
0: Tak, to jest jego nowa piosenka. Jeżeli chodzi o nowe piosenki, to pamiętajcie o tym, że wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Co znaczy?
0: I tak będzie nazywał się dzisiaj nowy program, który dzisiaj ma swoją premierę.
1: A tego akurat nie musisz mi mówić, bo jestem pomysłodawcą tego programu.
0: Tak, wymyśliłeś to?
1: Tak, wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ja powiedziałem Matiemu, słuchaj Mati, co robisz dzisiaj wieczorem? A Mati mówi, nic w zasadzie, i tak nie mam nic do roboty. Ja mówię, to poprowadzisz program, który się nazywa Wszystkie hity zaczynają się w Esce. On mówi, dobrze Michał.
0: Tak, i Mati siada, a Mati fuczyło, oczywiście siada dzisiaj od 23.
1: Powiedziałem mu, żeby był do pierwszej.
0: Dokładnie, i gra wszystkie piosenki, które się premierują
1: zaczynają w Esce.
0: Dzisiaj w nocy i zaczynają się one w Esce.
1: Tak
0: słowo się rzekło,
1: tak
0: się stanie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
4: Chyba będą potrzebne supermoce.
5: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
6: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
7: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
8: No.
9: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Andrea Bocelli, David Guetta i jeszcze 6 innych wykonawców jest odpowiedzialnych za ten utwór.
1: Więcej was matka nie miała, naprawdę?
0: Ale opylało się. Jak ma powstać taki utwór, to znaczy, ja nie mam nic przeciwko, żeby było
1: się 12. Im się nie opylało, bo się podzielili kasą. No
0: dokładnie.
1: Właśnie.
0: Ja też na przykład chciałem prowadzić tę audycję naszą sam, żeby się nie musieć z tobą dzielić.
2: Nie masz tyle szczęścia, co Łukasz Dończyk. Cześć, Łukasz.
3: Cześć, tu wasz nieopierzony kurczak. W studiu
1: o,
3: się pojawił.
1: O, jest i kura, bardzo fajnie.
3: No bo
2: fajne te wasze kury.
3: Fajne były, nie? Ale nie mamy więcej, także przepraszamy.
4: Czyli jak już nie będzie.
1: Nie.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Chcesz poszerzyć wiedzę, zdobyć nowe kwalifikacje? Zaoczne szkoły ZDZ w Połczynie Zdroju zapraszają. Liceum zaoczne, szkoły policealne, kursy zawodowe. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. Nauka, kurs, szkolenie kończy się odpowiednim świadectwem. Zapisy przez internet www.ipołczynzdz.edu.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
7: Ten czwartkowy wieczór około 18 stopni pokazują termometry. Pochmurno i nadal możliwe, że miejscami popada na Jana Pawła II i Ordona. Sytuacja powinna być spokojniejsza niż godzinę wcześniej, a na zakończenie dnia najlepiej postawić sobie nawzajem kolację albo postawić na spotkanie ze znajomymi.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
8: Minęła 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Są wnioski o areszt dla wszystkich osób zatrzymanych wczoraj w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. przywłaszczenia mienia. Ruch pociągów na odcinku Pruszcz Gdański, Gdańsk Południowy wstrzymany. Jak wiecie ze ski, na przejeździe kolejowym Gdańsk-Lipce ciężarówka wjechała wprost pod pociąg. Przez wypadek uszkodzony został jeden z torów. Trzeba go naprawić. Utrudnienia potrwają co najmniej do 21.
9: SK Sport News.
8: Polki meldują się w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwone wygrały z Holenderkami 3-1. Po pierwszym secie wydawało się, że podopieczne Stefano Lavariniego kontrolują grę, bo wygrały do 16. Później Holenderki pokazały charakter, wygrywając do 20. W kolejnych dwóch setach górą były Polki i to one powalczą o finał. 5 października zagrają z Włoszkami. Iga Świątek prowadzi w drugiej rundzie wielkoszlamowego US Open. Rywalką Polki jest Argentynka Nadia Podorska. Raszynianka wygrała już pierwszego seta 6-3.
9: SK Szczecinek News.
7: Natalia Błochowska nie płacił w restauracjach, teraz dania wybiera z więziennego menu. W Szczecinku policjanci zatrzymali 40-latka. Kilka godzin wcześniej opuścił areszt, w którym przebywał za to samo wykroczenie.
10: Policjanci kilkukrotnie prosili go o podanie danych osobowych. Mężczyzna wprowadzał ich błąd, stąd decyzja o zatrzymaniu. Okazuje się, że pan miał bardzo bogatą historię. Otóż właśnie w taki sposób funkcjonował w różnych miejscach na terenie Polski.
7: Mówiła Anna Matys ze szczecineckiej policji. Decyzją sądu mężczyzna spędzi teraz 2 tygodnie w areszcie.
9: Imprezka.
11: Imprezka.
9: Imprezka.
11: Eska.
9: Eska.
12: I ja wam wszystkim życzę, żebyście byli teraz jak Kuba, bo on, słuchaj, on kończy już pracę. Tak, on za chwilę wychodzi, za chwilę będzie wolny.
13: Poczekaj, ja jeszcze chyba, mam parę rzeczy do zrobienia tutaj.
12: Bo on po prostu nie chce, żeby mu żona coś w domu zleciła. O to
13: ja
12: chodzi,
13: nie chcę
12: więc wtedy można
13: słuchaczy
12: w pracy zostać. Łukasz Zduńczyk, cześć. A tak poza tym, poza hitami na czasie, będziemy oczywiście kibicować Idze Świątek. Pierwszego seta wygrała, a w drugim jest już 3-1. A teraz Kuba i Kuba, którzy dzisiaj byli w naszym studiu z nowym numerem i nawet, słuchajcie, kurę dostali od Sointy i Korościela. Możecie to zobaczyć na eskowym Instagramie. Zapraszam.

my już jesteśmy ready, jesteśmy gotowi do wyjścia z pracy. To jest Radio SK, to są wieczorne hity na czasie 12 minut po godzinie 18. Sombr za nami. Słuchajcie, nie wiem, dokąd ten nasz świat zmierza. Roboty humanoidalne ostatnio robią się bardzo popularne. Kojarzycie na pewno Edwarda Warchockiego, który dziki przeganiał w lesie. Nawet u nas ostatnio w Radio SK był robot humanoidalny i rozwiązywał zagadki językowe Kasi Węsierskiej. Możecie to zobaczyć na naszym Instagramie. Ale słuchajcie, to poszło o krok dalej, bo w USA właśnie powstała firma, która zaczyna projektować ubrania dla robotów, słuchajcie. No, plus jest taki, że robot tych ubrań przy jedzeniu nie pobrudzi i raczej z nich nie wyrośnie, ale ja mam tylko nadzieję, że ta technika nie pójdzie na tyle do przodu, że kiedyś przed wyjściem na miasto robot będzie płakał, że nie ma co na siebie włożyć.

0: Temper City w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie. Na ostatniej prostej przed piątkiem. Już ostatnie kilka godzin nam zostało. No i słuchajcie, jest świetna informacja. Mamy sukces. Iga Świątek dosłownie przed chwilą awansowała do 1/16 finału US Open. Ekspresowo 2-0 podkonała Nadię Podorską z Argentyny. 6-3, 6-2. Mecz trwał tylko godzinę i 11 minut. Nie napracowała się za bardzo Iga Świątek, a teraz zasłużyła na jakąś dobrą kolację i po prostu relaks w hotelu. A wy? A wy na co dzisiaj zasłużyliście? Dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Na co dzisiaj wieczorem zasłużyliście, na co macie ochotę, co byście chętnie dzisiaj wieczorem zrobili. Nagrajcie głosówkę, a ja wam zagram Wiktora Dedułę między innymi.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosa, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
1: Eska.

0: Shakira w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie, na które zasłużyliście po całym czwartku. No właśnie, dajecie znać głosówkami na eskowym Messengerze w tej sprawie. Co wam się należy po całym czwartku? No i Janusz się chwali, że on już dzisiaj na bieganiu był.
1: Więc myślę, że zasługuje na jakiegoś solidnego burgera wieczorem. Taka porcja węgli przyda się po wysiłku.
0: Praca też jest wysiłkiem, jakby nie patrzeć, więc wszyscy zasłużyliśmy na jakąś dobrą kolację. No ale potem to się pojawiają takie wyrzuty sumienia, że czy to wypada tak dużo jeść na samą noc, może za dużo kalorii. Dlatego warto drugiej połówce tak delikatnie zasugerować, żeby ta propozycja wspólnego jedzenia, czegoś większego, wyszła z jej ust. I wtedy się mówi, nie no dobra, jak chcesz, to możemy coś zjeść. To wtedy wyrzuty sumienia rozkładają się na dwoje. A wy na co dzisiaj zasłużyliście? To nie musi być tylko jedzenie. To może być chwila ciszy, chwila dla siebie. W wannie z gorącą wodą albo spacer z psem. Nagrajcie się na eskowym Messengerze. Na pewno wam się należy plan B od PZ-a i to za chwilę w Radiu SK.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rozplan.pl, regulaminy.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: I po reklamie.

zastrzyk energii na ostatniej prostej tego tygodnia. Na chwilę przed piątkiem Tobi Romeo w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie. Madzia pisze, że ona chyba zasługuje na jakąś niespodziankę, bo dzisiaj ma rocznicę ślubu z mężem, a 19 się zbliża, on jeszcze niczego nie wykombinował. To jeszcze kilka godzin ma, ale właśnie w takich kryzysowych sytuacjach zawsze sprawdza się wspólne wyjście do kina. I ja wam załatwię 2 bilety na horror Nie patrz w dół 2 i jeszcze dokładamy do tego 300 wykieszonkowego. To powinno uratować niejedną rocznicę, także wpadajcie teraz na sk.pl i tam opisujcie, co sprawia, że wasz oddech przyspiesza. I po 19 dzwonię.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
12: Szczecinek na czasie.
13: Natalia Włochowska, już w tę sobotę coś, na co chyba wszyscy czekaliśmy cały rok. Druga edycja Festiwalu Światła. Będą efektowne instalacje, także te interaktywne. Bajkowa, bańkowa fontanna, laserowa zorza Adama Giedrysa i spotkania ze świetlnymi rycerzami. Warto też zajrzeć do rozświetlonego Ogrodu Różanego, a o 21.30 czeka nas wielkie widowisko z laserami, efektami specjalnymi, cichą pirotechniką oraz występem artystów. Godzinę później parkową atmosferę przejmie DJ.
11: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
14: Muzyką się żyje.
15: Zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli dzisiaj do nas z nowym numerem, no i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
16: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
17: Już tak. Podrósł nawet kilka centymetrów.
16: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
17: tak.
16: Taki.
17: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
15: No i w końcu się udało, za hit Stygnie lato. A teraz chłopaki mają dla nas nowy numer. Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
17: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
16: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaku,
17: tak,
16: bo ich
17: tak,
16: było jak najmniej.
15: A my ten numer zagraliśmy w Radiu SK premierowo, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.
18: Imprezka.
19: Imprezka.
18: Imprezka.
19: SK.
18: SK.
15: No i panowie nie wyszli z naszego studia z pustymi rękami. Jako że słowik jest jeden, a chłopaków jest dwóch, to Sońta i Korościel dali im kury. Możecie to zobaczyć na SK-owym Instagramie. A my teraz wspominamy wakacje. Lato ciągle trwa, Gips i Igo już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Szabuzi w Radiu SK zaprasza nas do baru, a my wybieramy horror w kinie.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: Na SK.pl zbieramy wasze historie z dreszczykiem, co powoduje takie szybsze bicie serca. I razem ze mną Krzysiek. Cześć Krzysiu.
2: Cześć, cześć.
0: Krzysiek troszkę się boi żony. Wytłumacz, w jakich sytuacjach twoja żona jest najgroźniejsza. Opowiedz ku przestrodze dla wszystkich.
2: Wiesz co, pamięcie, moja żona wraca trochę później z pracy niż ja i za każdym razem dostaję listę rzeczy, które muszę zrobić.
0: O nie, najgorzej.
2: Dokładnie. I jest problem, jak czegoś nie zrobię. Albo zrobię niedokładnie.
0: Najgorzej, jak jest bałagan. A co na przykład dzisiaj zostało jeszcze do zrobienia?
2: Wiesz co, powiem ci tak. Podłoga umyta, kurze starte, odkurzone, kolacja. Nie, no kolację jeszcze muszę zrobić.
0: Ale słuchaj, jak tu już mieszkanie czy tam dom posprzątany, to ty już nie masz się czego bać. Nawet jak kolacji nie zrobisz, to ona i tak będzie w dobrym humorze.
2: Ważne, żeby syfu... niekoniecznie. Głodna żona to zła żona, także kolacja też musi być.
0: Witaj, że doświadczony w małżeństwie. Słuchaj, to jakby żona się trochę wkurzyła, to możesz jej humor poprawić, jakbyś z tą kolacją nie zdążył. Bo dostajesz teraz podwójne zaproszenie na film Nie patrz w dół 2 i 300 wykieszonkowego do tego.
2: Haha, świetnie, wielkie dzięki.
0: No i będzie zadowolona żona. Dzisiaj horroru miał nie będziesz. Wszystkiego dobrego, trzymaj się i pozdrowienia dla twojej żony.
2: Pozdrowienia, wielkie dzięki.
1: Sponsorem konkursu był Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.

0: Wakacje się skończyły, ale w Radiu SK została jeszcze wakacyjna playlista. Sylwia Grzeszczak, to są właśnie wieczorne hity na czasie w Radiu SK. Ania napisała na Messengerze Eski, że zaobserwowała coś bardzo niepokojącego, coś, co się naprawdę rzadko w jej domu zdarza. Uwaga! Mąż pozmywał wszystkie naczynia. Znaczy, Aniu, ja myślę, że to jest taka inwestycja w jutrzejsze śniadanie. On liczy na taką współpracę barterową z twojej strony. Ale z drugiej strony, no, niby fajnie, że pozmywane naczynia, ale trochę współczujemy Ani, prawda? Bo to oznacza, że u niej w domu zlew w tym momencie jest pusty. I w takiej sytuacji zawsze głupio jest odłożyć na przykład kubek po herbacie albo talerz po kolacji do takiego pustego zlewu, jak nam się myć nie chce. Ja w takich sytuacjach polecam ten kubek zostawić na blacie w kuchni na później. On się jeszcze przyda, prawda? Nie wkładamy go do zlewu. I on, ja zauważyłem, że po pewnym czasie znika.
1: Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Teraz w

0: Moja Biedronka. Wszystkie produkty paczkowane Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie paczkowane salami Kraina Wędlin. 2+1 gratis. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: I po reklamie.
4: Was the knight in shining armor in your movie?

0: I jest przy czym odpoczywać po czwartku. Kaigo i Khalid w Radiu SK. Już za 14 minut będzie godzina 20. I jest się z czego cieszyć. Jest siatkarski sukces. Biało-czerwone dzisiaj pokonały Holandię w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Tak to brzmiało, posłuchajcie.
1: Jest przyjęcie Damaskę. Koniec! Paulina Damaskę! Jesteśmy w półfinale Mistrzostw Europy!
0: I w tym półfinale nasze siatkarki już w najbliższą sobotę o 15 zagrają z Włoszkami. A ta dziewczyna już jutro zagra na PGE Narodowym w Warszawie na finale swojej stadionowej trasy koncertowej. To Sanach, tym razem w duecie z Soblem na antenie SK.
2: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

to nasz kolega z pracy, Armin van Buuren w Radiu SK i jego nowość. Armin van Buuren już jutro po 23 przejmie naszą antenę w programie SK Live Remix. Szczegóły, o co w tym programie chodzi, to za chwilę. No i za chwilę powiem też wam o pewnej światowej gwieździe, która usuwa się z życia publicznego.

0: promocja.
1: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
0: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
9: Szczecinek na czasie.
10: Natalia Błachowska, już w przyszłym tygodniu Szczecinek ponownie zabrzmi jazzem. 11 i 12 września w Kronospan Design Center odbędzie się druga edycja Gryf Jazz Festival. Przez dwa dni usłyszymy czołowych artystów polskiej i europejskiej sceny w programie m.in. Kari Sal z Adamem Bełdychem, Aga Zajran z jubileuszowym koncertem 2550, Henryk Miśkiewicz Full Drive Walk Away oraz Unleashed Cooperation z Maciejem Prokopowiczem. Będą też bezpłatne wydarzenia specjalne, wystawa plakatów i projekcje filmów.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn-Zdrój Młyńska 11A, www.redan.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium. Okna, drzwi i podłogi. Bohaterów Warszawy 46, Szczecinek.
11: Muzyką się żyje.
12: Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył. Już w ten weekend kolejny przystanek SK Music Tour. Tym razem nasza letnia trasa koncertowa zatrzyma się w Zelowie w województwie łódzkim. W sobotę wystąpi m.in. Michał Szczygieł, a w niedzielę królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Wstęp jest darmowy. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i zgodnie z zapowiedziami pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność. Nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu zapowiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Ostatnio fanów zaniepokoił bardzo szczupły wygląd artystki, co wywołało falę spekulacji. I na razie nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa Ariany Grande.
13: Impreska.
0: Impreska.
13: Impreska.
0: Impreska.
12: Po tylu występach, trasach koncertowych i hitach każdy z nas miałby ochotę po prostu zniknąć i poodpoczywać na długim urlopie. Mam nadzieję, że wy już teraz macie wolne, że razem odpoczywamy. Punktualnie 20 jest dobra playlista na wieczór. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Podobno o tej porze to już za późno na kawę, dlatego gramy taką Katy Perry i do tej muzycznej kawki dokładamy nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Wy doskonale wiecie, że w Radiu SK jest świeżo. Czy to jest poranek, czy środek dnia, czy wieczór 11 po 20. Tutaj zawsze są najlepsze nowości. I teraz ciekawe połączenie. Znany na całym świecie producent Marshmello i wschodząca gwiazda Cameron Whitcomb. Tego gościa znacie na przykład z tego hitu. My inhibitions are gone. Ma taki romantyczny głos, a teraz słuchajcie panowie, myślę, że zapraszają nas na ognisko ze znajomymi. Wieczór, gitara, ognisko, taki klimat jest właśnie w tym hicie, tu tam słychać muzykę country. Hollow, już teraz w Radiu SK.

0: Radzę na ten numer uważać. Margaret w Radiu SK, gramy hity na czasie. Margaret przy premierze tego kawałka powiedziała w naszym studiu, że testowała ten numer w samochodzie przed premierą. No i fotoradar ją strzelił, słuchajcie. Także warto o tej porze zwłaszcza uważać, 25 minut po godzinie 20, kiedy ruch na drogach mniejszy. Łatwo się zapomnieć. I zwłaszcza, że będzie jeszcze hicior, przy którym noga robi się ciężka. Na pewno przed 20, na pewno, co tu będzie ciekawego? O, no proszę bardzo, Thomas Gray między innymi się pojawi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
2: Zapraszam, Michał Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: I po reklamie.

Warto słuchać Radia SK wieczorem, bo my tu mamy swoje sposoby na zjazd energetyczny po ciężkim dniu. Za 22 minuty będzie 21, to są właśnie hity na czasie. A ja tam, słuchajcie, znalazłem miejscówkę, gdzie możemy zjeść pizzę za darmo. Podobno w Serbii jest taka pizzeria, która karmi Polaków, tylko Polaków, za darmochę. To taki gest wdzięczności, bo za czasów I wojny światowej polscy medycy ratowali tam ludzi. Jeden z właścicieli pizzerii stwierdził, że w ramach nagrody, w ramach podziękowania będzie dawał Polakom darmową pizzę. Znaczy, to jest w Serbii, słuchajcie, to jest trochę daleko. Ja znam prostszą metodę na darmową pizzę. Idziemy ze znajomymi na jedzenie i jedna z nich płaci, a potem wszyscy mówią, że się potem rozliczymy.

gramy ten hit od samej premiery. Age w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC. I dlatego od teraz, w każdy czwartek po 23:00 będziemy mieli dla was specjalny program, w którym Mati Fuczyło zagra wam najgorętsze nowości. Artyści bardzo często wydają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, więc jeśli chcecie być na czasie, usłyszeć nowość najlepszą od razu po premierze, bądźcie z Radiem SK po 23:00.

0: Reklama.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
8: Szczecinek na czasie.
9: Natalia Włochowska, jeżeli lubicie sztukę pełną kolorów i emocji, to 10 września warto zajrzeć do Galerii Sztuki Zamek. O 18 odbędzie się tam wernisaż wystawy Bachanalia, reaktywacja Tomasza Bachanka, nazywanego Malarzem Słońca. Artysta tworzy pełne energii, barwne obrazy. Pojawią się w nich m.in. portrety, akty i sceny z codziennego życia. Co ważne, podczas wernisażu będzie można spotkać samego autora. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.

0: Radio SK. SK Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży to temat, o którym coraz częściej trzeba mówić głośno. Jak rozpoznać, że dziecko potrzebuje pomocy, jak mądrze reagować na kryzys i gdzie szukać wsparcia? O tym porozmawiałam z Alicją Iciek w rozmowie, także o nowej fundacji Lwie Serca, która chce wspierać dzieci, młodzież i ich rodziny. Porozmawiamy o tym, skąd pomysł na fundację, jakiej pomocy najbardziej dziś potrzebują młodzi ludzie i co możemy zrobić, żeby nie zostawiać ich samych z trudnymi emocjami. Spotkaliśmy się dzisiaj, no bo Lwie Serca to jest taka nowa przestrzeń na takiej pozarządowej mapie naszego miasta. Czym tak właściwie chcielibyście się zająć i dlaczego w ogóle powstało takie miejsce?
2: Może zaczniemy od tego, że pomysł nie pojawił się właśnie nagle, bo od dłuższego czasu zawodowo mam kontakt ze szkołami, placówkami, nauczycielami, specjalistami, rodzicami i dziećmi. I właściwie niezależnie od miejsca bardzo często pojawia się ten sam problem. Rodzic widzi, że z dzieckiem coś się dzieje, dziecko się wycofuje, nie radzi sobie z emocjami, ma problemy w grupie, pojawia się agresja, lęk, niechęć do szkoły, albo po prostu rodzic czuje, że potrzebuje konsultacji. I wtedy zaczyna się pytanie, gdzie właściwie mam pójść? Do psychologa, czy do pedagoga, czy do terapeuty, czy potrzebna jest diagnoza i co najważniejsze, czy to jeszcze mieści się w normie rozwojowej? Bardzo często słyszałam od rodziców właśnie o takim poczuciu zagubienia i stąd zaczęła się myśl, żeby stworzyć w Szczecinku jedno miejsce, do którego rodzic może przyjść ze swoim problemem i wspólnie ze specjalistami ustalić, czego jego dziecko życzy. Do którego rodzic może przyjść ze swoim problemem i wspólnie ze specjalistami ustalić, czego jego dziecko rzeczywiście potrzebuje. I tak zaczęły powstawać

0: trening umiejętności społecznych, kontroli złości i zajęcia sensoryczne.
1: To w takim razie ile osób będzie pracowało w Waszej fundacji?
0: Będą pracowały 4 osoby.
1: I to będą specjaliści w jakim kierunku?
0: Będzie to psycholog, pedagog, pedagog specjalny i trener TUS.
1: Ty wspomniałaś, że zawodowo zajmujesz się właśnie wsparciem dzieci, młodzieży, masz bardzo często z nimi kontakt. Z jakimi problemami oni dzisiaj się najczęściej borykają?
0: Powiem ci tak, niestety dane pokazują, że skala problemu, ogółem problemów dzieci jest bardzo duża, bo według danych przywołanych przez Najwyższą Izbę Kontroli zaburzenia psychiczne mogą dotyczyć prawie 14% młodych Polaków. Mówimy więc o liczbie bliskiej milionowi dzieci i młodzieży, ale dla mnie jeszcze bardziej wymowne są dane dotyczące naszego województwa, bo tutaj mamy w zachodniopomorskim w 2018 roku specjalistyczną pomocą z powodu zaburzeń psychicznych objętych było około 4,2 tysiąca osób poniżej 18 roku życia. W 2023 roku było już ich ponad 9,7 tysiąca. To oznacza wzrost o prawie 129% w ciągu zaledwie 5 lat. I trzeba pamiętać, że mówimy tylko o osobach, które trafiły już do systemu. Dlatego dla mnie bardzo ważne jest działanie wcześniej, zanim problem dziecka przerodzi się w poważny kryzys. I nie da się wskazać jednego problemu. Bardzo często są to trudności w relacjach rówieśniczych. Dziecko nie potrafi wejść do grupy, utrzymać relacji, odpowiedzieć na krytykę czy poradzić sobie z odrzuceniem. I mamy problem z regulowaniem emocji. Dziecko często wie, że jest złe, że jest smutne albo przestraszone, ale nie potrafi jeszcze zrozumieć, co się z nim dzieje i jak sobie z tym poradzić. Mamy obniżoną samoocenę, lęk, wycofanie, problemy z koncentracją, impulsywność, agresję i dochodzi do tego ogromny świat internetu. Dzisiaj konflikt szkolny nie kończy się właśnie o 15, tylko kiedy dziecko wraca do domu i może trwać przez komunikatory, media społecznościowe i grupy klasowe przez całą dobę.
1: Jak myślisz, z czego może wynikać ta skala problemu? No bo jest ona porażająca.
0: Jest porażająca. Skala problemu wynika też, myślę, że przede wszystkim z samej cyberprzemocy, bo tutaj też mamy statystykę i zrobiła na mnie ogromne wrażenie. W najnowszym badaniu właśnie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wzięło udział ponad 141 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. I aż 87% badanych wskazało, że w ciągu ostatniego roku doświadczyło przynajmniej jednej z analizowanych form przemocy rówieśniczej. 75% badanych wskazało doświadczenie przynajmniej jednej formy cyberprzemocy. I dlatego tak dużo mówimy tutaj o kompetencjach społecznych, bo profilaktyka przemocy to nie tylko reagowanie wtedy, kiedy ktoś kogoś uderzy, to też uczenie dzieci empatii, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, stawiania granic i radzenia sobie z własnymi emocjami.
1: Czy myślisz, że to, że teraz od 1 września dzieci nie mogą brać ze sobą telefonów do szkoły, czy to może w jakiś sposób pomóc w rozwiązaniu tego problemu? Wiadomo, że on nie skończy go całkowicie, natomiast czy jakoś zmniejszy może tę skalę? Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
0: Na pewno zmniejszy skalę. Na pewno zmniejszy skalę. Jest to bardzo dobre posunięcie. Będziemy tutaj, odsuwamy w ten sposób dzieci od tych cyberzagrożeń, cyberprzemocy, więc chociaż na chwilę mogą wyjść z tego zewnętrznego świata.
1: No i właśnie dlatego między innymi powstała Fundacja Lwie Serce. Dlaczego w ogóle Lwie Serce? Skąd pomysł na nazwę?
0: Wiesz co, bardzo zależało mi właśnie na tym, żeby sama nazwa nie kojarzyła się z chorobą, problemem czy diagnozą. Lwie Serca kojarzą mi się z odwagą, kojarzą mi się z siłą, ale też czymś bardzo ciepłym. Bo dzieci, które doświadczają trudności, naprawdę często muszą wykazać się ogromną odwagą. Dla dorosłego powiedzenie nie radzę sobie, potrzebuję pomocy, bywa trudne. Dla dziecka jest, myślę, jeszcze trudniejsze. Chcemy więc wzmacniać dzieci, a nie przyklejać im etykiety. Nie patrzeć na dziecko przez pryzmat problemu, tylko zobaczyć również jego zasoby, mocne strony i możliwości.
1: Kiedy można zwrócić się do Was z prośbą o wsparcie, o pomoc? Jakie sygnały powinny zaniepokoić rodziców, zanim się do Was udadzą?
0: Na samym początku musimy obserwować swoje dziecko. Bo jeżeli widzimy jakąś zmianę o 180 stopni, czyli mamy dziecko,

0: dziecko, które jest spokojne, a nagle przejawia lęk i agresję, no to tutaj, bo no, naszą rolą jako dorosłego jest obserwacja właśnie tego naszego dziecka i wtedy widzimy, że konieczne jest udanie się do odpowiedniego specjalisty, by uzyskać dalsze kroki.
1: To będą zajęcia indywidualne, czy to będą zajęcia grupowe?
0: Będą to zajęcia grupowe i będą też zajęcia indywidualne. Zależy to od potrzeb. My będziemy tutaj szukać indywidualnego rozwiązania też dla rodziców, bo zajęcia takie jak TUS czy kontroli złości, tu świetnie się pracuje w grupach, więc te zajęcia będą stricte przeznaczone do pracy w grupach. Natomiast zajęcia indywidualne też będą się pojawiać, ale myślę, że na chwilę obecną nie będziemy tutaj uchylać rąbka tajemnicy.
1: No właśnie, no to jeszcze już tak słowem końca, gdzie można Was znaleźć, no i kiedy się otwieracie?
0: Otwieramy się, wielkie otwarcie jest 18 września, zajęcia zaczynamy od 21 września, od godziny 9, a możecie nas znaleźć na Warcisława 4/34.
2: SK Szczecinek.
1: Szczecinek inwestuje w bezpieczeństwo i nowoczesne technologie. Miasto kupuje nowe, inteligentne kamery monitoringu, a system będzie wspierany przez sztuczną inteligencję. Technologia ma pomagać operatorom szybciej wychwytywać niebezpieczne zdarzenia, a także między innymi odczytywać tablice rejestracyjne. Nowe kamery pojawią się w 4 ważnych punktach miasta, między innymi w pobliżu tras prowadzących do szkół. Jak będzie działał nowy system? Czy sztuczna inteligencja rzeczywiście poprawi bezpieczeństwo i co z prywatnością mieszkańców? O tym wypowiedział się Mateusz Sienkiewicz, rzecznik prasowy ratusza.
3: Trwa zamówienie dotyczące projektu Bezpieczny Szczecinek, inteligentny system ochrony stref edukacji i komunikacji w oparciu o AI. Szukamy firmy, która przygotuje dla nas rozwiązania polegające na rozbudowie systemu nadzoru wizyjnego poprzez montaż 4 inteligentnych kamer o jakości 4K w rejonach Ronda Olgi Zawadzkiej, Ronda Winanda Osińskiego, skrzyżowania ulicy Bohaterów Warszawy i Kisielewskiego, skrzyżowania ulicy Bartoszewskiego i Podgórnej. Chodzi tutaj o to, żeby zadbać jeszcze bardziej o bezpieczeństwo młodych ludzi, którzy zmierzają w stronę szkół w Szczecinku, ale także zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców Szczecinka. W ramach tego rozwiązania w przestrzeni miasta pojawią się 4 kamery zamontowane na słupach oświetleniowych. Będą to kamery obrotowe z możliwością przybliżania obrazu. Będą też małe szafki techniczne przy każdej kamerze, które będą sobie mieścić zapasowe baterie i urządzenia zasilające, tak żeby kamery działały nawet na wypadek awarii prądu. Kamery będą zasilane z istniejących lamp ulicznych lub innego wskazanego źródła. Ten projekt nazywa się Bezpieczny Szczecinek i ma na celu poprawę bezpieczeństwa w newralgicznych punktach miasta, czyli na skrzyżowaniach i na rondach, miejscach o dużym natężeniu ruchu zarówno pieszych, jak i pojazdów. Nowe kamery zostaną połączone z istniejącym miejskim systemem monitoringu, a dzięki temu obraz z nowych punktów trafi do samego centrum nadzoru, który mieści się w siedzibie Straży Miejskiej w Szczecinku. A przypomnijmy, na ten moment mamy już ponad 70 kamer monitoringu miejskiego. Oprócz samych kamer zmodernizowane zostanie też centralne serce systemu monitoringu. Wdrożone zostaną nowoczesne rejestratory NVR. Będzie też zapasowe zasilanie na wypadek awarii oraz oprogramowanie do zarządzania wszystkimi kamerami w mieście. Oprócz tego w ramach projektu Bezpieczny Szczecinek zostaną zrealizowane profilaktyczne działania zatytułowane Bezpieczna droga do szkoły. Będą prowadzone wspólnie przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji w Szkole Podstawowej nr 1, w Szkole Podstawowej nr 5, w Zespole Szkół Technicznych, pierwszym Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół nr 2 w Szczecinku. Całe prace mają zakończyć się w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy, najpóźniej do końca listopada 2026 roku, a warto wspomnieć, że ta inwestycja otrzymała dofinansowanie z rządowego programu Razem Bezpieczniej imienia Władysława Stasiaka. To jest przedsięwzięcie realizowane ze środków budżetu państwa. Cała wartość projektu to 200 tysięcy złotych. Dofinansowanie, które otrzymaliśmy z budżetu państwa, to 80 tysięcy złotych, to 120 tysięcy złotych, a wkład własny miasta to 80 tysięcy złotych. Warto podkreślić, że cały program zatytułowany Bezpieczny Szczecinek, inteligentny system ochrony stref edukacji i komunikacji w oparciu o AI to jakby rozszerzenie działania już funkcjonującego systemu monitoringu miejskiego w oparciu o system sztucznej inteligencji. I tak jak podkreślaliśmy już od początku, tutaj bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. Nie będzie w tym przypadku żadnej inwigilacji, tylko i wyłącznie dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców.
2: SK Szczecinek.
1: Jesień coraz bliżej, a to oznacza nie tylko chłodniejsze poranki, ale też coraz szybciej zapadający zmrok. Szczególnie ważne jest więc bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, które po lekcjach wracają do domów. Uczniowie przypominają, dlaczego warto nosić odblaski i jak niewielki element może znacząco poprawić widoczność pieszego na drodze. Posłuchajmy, co na ten temat mają do powiedzenia sami uczniowie i dlaczego odblaski warto mieć przy sobie nie tylko wtedy, gdy wymagają tego przepisy.
4: Bardzo ważne, że na przykład jak się przechodzi przez pasy, żeby auta też widzieli, że ktoś przychodzi, żeby było bezpiecznie.
5: Na co dzień też nosisz odblaski?
6: No, noszę przy plecaku.
7: Trzeba nosić odblaski na drodze, żeby nic im się nie stało, na przykład w nocy, jak auto będzie jechało. Nie wszyscy tak mówią, bo niektórzy mówią, że to nieważne. Może nie chce im się nosić tych odblasków i nie chcą dbać o bezpieczeństwo.
5: Jak byś zachęciła koleżanki i kolegów właśnie do tego, aby te odblaski nosili?
7: Powiedzieć im, że była kiedyś taka sytuacja, że na przykład jakieś dziecko nie miało odblasku, no i ktoś ich przejechał, żeby lepiej nosić w razie czego, jak się będzie jechać rowerem albo chodzić.
8: Najważniejsze są odblaski, aby uważała auta, jak jeżdżą przez pasy, żeby patrzeć w lewo, prawo, lewo.
2: SK Szczecinek.
1: Nasza planeta to nasz wspólny dom, dlatego o środowisko warto dbać nie tylko przy okazji specjalnych akcji, ale każdego dnia. Segregowanie odpadów, oszczędzanie wody czy energii i troska o przyrodę to proste rzeczy, które może zrobić każdy z nas. A czy dzieci wiedzą, dlaczego warto dbać o Ziemię? Zapytaliśmy je o to w naszej sondzie.
9: Jak myślicie, dlaczego trzeba dbać o naszą planetę?
10: Żeby była czysta i żeby ptaki na przykład nie zjadały folii.
11: I żeby na przykład ryby w morzu nie zostawały zatrute jakimś plastikiem i nie umierały.
12: Żeby nie była brudna i żeby później fajnie się żyło, a nie, że brudna i nie chce już się żyć.
13: Żeby było zdrowe, żeby mieć wodę.
14: Warto dbać o planetę, żeby była czysta i piękna.
15: Ja chcę dbać, żeby po prostu była ładna.
16: Żeby nie było gorąco, żeby lodowce nie topniały, żeby była ładna, jeziora nie wyschały. Ja często jeżdżę do babci, właśnie tam, z przodem śmieci.
17: Nasza planeta to nasz dom i warto dbać o nią, bo nie tylko my na niej żyjemy.
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska. Jesień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią rozpoczyna się sezon na grzybobranie. Dla wielu osób to jedna z ulubionych jesiennych aktywności. W lesie trzeba jednak zachować ostrożność, bo pomyłka przy zbieraniu grzybów może mieć poważne konsekwencje. Jak bezpiecznie przygotować się do grzybobrania? Które zasady warto sobie przypomnieć? I co zrobić, jeżeli nie mamy pewności, jaki gatunek znaleźliśmy? O tym porozmawiamy z Izabelą Jadwiżyc z Sanepidu.
18: To jest taki moment, kiedy już myślimy o tej jesieni. Niektórym włącza się taki tryb jesieniara, a skoro jesieniara, to i lasy, i grzyby. Chociaż ja wiem, że w tym roku także podczas wakacji grzyby się pojawiały w naszych lasach, ale mam nadzieję, że nieco więcej w tym momencie właśnie się dowiemy, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o grzyby w wakacje, no i przede wszystkim na co się szykować, jeżeli chodzi o grzyby jesienią.
19: Wysyp kurek był niesamowity, skupy nie przebierały, co zresztą było widać po cenie. Najpierw było 18 zł za kilo, za chwileczkę było 10, za chwileczkę było 8 zł za kilogram, ale kurki były piękne, ładne, można się było objeść, można było sobie zrobić w słoiczkach, co ja też wykonałam, oczywiście przyznaję się bez bicia, ponieważ jestem klasyfikatorem grzybów świeżych, to zawsze się śmieję. Wszyscy znajomi przychodzą, twoje zjemy, bo co do innych, to nie mamy pewności. Szanowni Państwo, to może takie, żeby były grzyby, musi być las. Żeby był las, musi być woda, musi być zieleń, pomijając kleszcze, o których już była mowa i to niejednokrotnie, to ja chciałam Państwu powiedzieć, że z takich najpierw może zacznę ciekawostek, bo ciekawostki zachęcają, a za chwileczkę od ciekawostek przejdziemy do rzeczywistości, do realu. Przede wszystkim grzyby bardzo często występują w naszym menu. Ja już nie mówię o Wigilii, która jest typowo grzybowa, ale chciałam Państwu powiedzieć, że w badaniach, które wykonował Uniwersytet Warszawski, wykazano, że jedzenie grzybowego białka zmniejsza o prawie 15% stężenie cholesterolu we krwi. To jest fajna rzecz. I uwaga, najwięcej białka zawierają pieczarki i borowiki. Więc w tym momencie zaczynamy kalkulować, wyszukujemy kaloszy i myślimy o wyjściu do lasu. Ale grzyby zawierają również też witaminy A, B1, B2, B12, czyli tu już mamy składnik przy niedokrwistości, a także bardzo dużo minerałów typu potas, fosfor, magnez, żelazo i wapń. I kwas foliowy. Więc proszę Państwa, ci, którzy mają anemię, ci, którzy mają niedobór żelaza, powinni włączyć, ja nie mówię, że jeść tylko, włączyć do swojej diety grzyby. Pod warunkiem, że nie mają poniżej 12 roku życia, pod warunkiem, że nie mają powyżej 75 roku życia albo nie mają przeciwwskazań chorób do tego, żeby te grzyby jeść. No muszę Państwu powiedzieć, że mając witaminę A, to grzyby są na pewno bardzo dobre dla wzroku, bo one też wykazują działania podobne do antybiotyku i przywracają siły osłabionym organizmom. Więc jak najbardziej, uwaga, wszystkie panie, które chcą być fit, grzyby są niskokaloryczne, bo mają bardzo dużo wody. No więc wiadomo, że pomagają stracić kilogramy. Także są sprzymierzeńcami właśnie dla osób dbających o linię, bo takie grzyby można ugotować, można udusić, ale są też bardzo dobre jako farsz do naleśników czy pierogów. No i się zasiliniłam. I proszę Państwa, najmniej kalorii mają pieczarki, bo mają tylko 15 kilokalorii na 100 gram i kurki, bo mają 18 kilokalorii na 100 gram. Tak, grzyby też wpływają świetnie na wygląd włosy, skóry, paznokci. Witamina A między innymi. Tak, skóra jest bardziej elastyczna i nie ma też przesuszania na skórka, bo mają wodę. Więc w tym temacie warto. Natomiast jak się teraz wybrać? Przede wszystkim pozdrawiam wszystkich swoich kolegów leśników, nadleśniczych, leśniczych, podleśniczych, ponieważ oni odpowiadają za ten las i zawsze jest mowa, wchodzimy do lasu tam, gdzie wolno, a nie gdzie nie wolno. Nie toleruję, pomimo sama mieszkam w okolicach Bornego Solinowa, przez wiele lat mieszkałam w samym Bornym Solinowie, nie toleruję sytuacji, kiedy samochody jak te, przepraszam, nie będę się wyrażała, bo nie wolno tego na linii, parkują na tym runie leśnym, rozjeżdżając wszystko, co jest po drodze. Są parkingi, są miejsca wyznaczone. Szanowni Państwo, szanujmy to, co mamy, szanujmy, bo po przypstryknięciu palcem las się nie odrodzi. Zostawmy po sobie porządek, to co przywieźliśmy, zabierzmy ze sobą. Nie zostawiajmy śmieci, nie rozrzucajmy butelki, nie rozrzucajmy puszek, nie rozrzucajmy zużytych pampersów i różnych innych rzeczy, które niestety wskazuje na bytność ludzi, dlatego że las to są też zwierzęta. I jeśli my nie będziemy się właściwie zachowywać, to co ludzie zostawiają, tak, butelki porozwieszane na drzewach plastikowe, bardzo wielka kultura, tak, proszę Państwa. No, mówimy, że czasami zachowujemy się, jak, przepraszam, świnki, powiem tak bardzo grzecznie, kulturalnie, no ale taka jest prawda, myślę, że wielu kolegów leśników to potwierdzi, osób, oprócz tego, że wytrzepujemy różne rzeczy z samochodu, zostawiamy, no to jeszcze przywozimy ze sobą puszki, butelki, różnych napojów i też rozrzucamy, zostawiamy. No ludzie, no. Proszę Państwa, ja wiem, ja się też tak czasami może troszeczkę nakręcam do wielu rzeczy, ale proszę mi wierzyć, ja bardzo lubię chodzić na grzyby. Ja bardzo lubię spędzać czas w lesie. Mieszkając w okolicach Bornego Sulinowa, wiem, że są watahy wilków, więc też zastanawiam się, żeby pójść w takie tereny, w których można chodzić, a nie zagłębiać się Bóg wie gdzie. Poza tym zresztą grzybów szukamy w miejscach, które są typowo grzybowymi, a jak mamy czas na podchody w lesie, no to idźmy jakąś większą grupą, żeby się nie zgubić, bo tu jest zawsze prośba od kolegów policjantów. Proszę Państwa, idąc do lasu, rzecz pierwsza, naładowujemy telefon do pełna. Bo jak upadniemy w rowie i złamiemy nogę i nie będzie nikt przechodził, a my w przypływie dobrego humoru urwaliśmy się z pracy tak, żeby szef nie widział. Zmieniliśmy buty na kalosze, bo żmije pełzają i nie tylko. Wpadliśmy do rowu i nikt nie wie, gdzie jesteśmy. To nasz telefon zawsze będzie miał dostęp do telefonu alarmowego. Stąd warto też pamiętać, nauczona już pracą z leśnikami, jeżeli mijam jakiś słupek z numerami, to staram się zapamiętać i mówiąc, przyjechałam tu, postawiłam samochód tu, przechodziłam tu. Ostatnią rzecz, jaką pamiętam, to są słupki. Leśniczy, nadleśnictwa mają drony na podczerwień, jeżeli już przynajmniej będą znać mniej więcej miejsce, w którym możemy przebywać, będą w stanie nas znaleźć i po prostu udzielić nam pierwszej pomocy. No więc ubraliśmy odpowiednie buty z wysokimi cholewami, odpowiedni strój, bo klaszcze niestety, to o czym była mowa w poprzednich wywiadach, uwielbiają wtedy znajdować się na szlakach przejść dla zwierząt, więc żeby mi któraś z pań nie wpadła na pomysł na szpilki i wręcz bikini z wyciętymi shortami, bo to nie jest dobra rzecz do ubierania się idąc do lasu, więc mamy długie spodnie, długie rękawy, jakąś czapkę na głowę, mamy naładowany telefon, mamy koszyk, przewiewny koszyk do zbierania grzybów, a nie żadne tam reklamówki jednorazowe, więc mamy kurtkę, buty, czapka, tak, koszyk, to co była mowa, nożyk do oczyszczenia grzybów, nie kopiemy, nie wyrywamy ze wszystkim, odcinamy, tak, i możemy oczywiście użyć takich różnych rodzajów preparatów do odstraszania komarów, kleszczu, możemy jak najbardziej się tym spryskać, tylko nie całą butelkę na centymetr kwadratowy, różnie ludzie mają pomysły, no więc proszę Państwa, wybieramy się i idziemy szukać. Święta zasada każdego grzybiarza. Zbieram grzyby, które znam. Nie rozkopuję, nie rozrzucam. Są jeszcze zwierzęta, dla których jest to pokarm, więc mamy możliwość, że... A poza tym jest to też ekosystem tego lasu, więc no nie zachowujmy się jak... No, trudno powiedzieć jak zwierzęta, bo to takie świnki trochę brzydsze, między nami mówiąc. Więc zbieramy to, co znamy. Nie jesteśmy pewni? Zostawiamy. Szanowni Państwo, zbieramy dojrzałe okazy, które są rozpoznawalne, bo jeżeli nawet nie jestem pewien, jest klasyfikator grzybów. Zapraszam do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku między 7.25 a 15. Jest dwóch klasyfikatorów. Jeżeli nie będzie jednego, będzie drugi. Pomożemy Państwu sprawdzić, zweryfikować. Ja mam tylko taką serdeczną prośbę. Proszę nie zbierać wszystkich grzybów, które są po drodze i potem, wie Pani, bo ja jestem ciekaw, co to jest. Przy takiej ilości grzybów, przy takiej ilości odmian skupmy się na grzybach jadalnych. Tak, bo my też sami w sobie nie jesteśmy alfą i omegą, też czasami korzystamy z atlasów, bo jeżeli sami czegoś nie jesteśmy pewni, weryfikujemy, więc oczywiście każdy wychodzi z pełną, że tak powiem, z pełnym opisem i z pełną konsultacją, ale nie róbcie Państwo tak, bo rośnie przy drodze, fajnie wygląda, to niech Pani powie, co to jest. No, grzyb, prosta. To jest grzyb. Więc Szanowni Państwo, jak już zbieramy i wiemy, zbieramy do koszyka. Jak nie wiemy i nie jesteśmy na 100% pewni, to proszę zostawić. Proszę wziąć jeden okaz, ewentualnie zweryfikować. Sami doskonale wiecie, gdzie jeździcie na grzyby, więc nie będzie problemu. Pamiętajmy o tym, że grzyby się różnią między sobą. No i ten niestety najgorszy, muchomor sromotnikowy, który jest śmiertelnie trujący, mylony z czubajką kanią. Ja wiem, że ludzie czasami nad wyraz zbierają, tak? Poza tym kiedyś, 30 lat wstecz, było, że na przykład te grzyby bierzemy, 3 razy odgotowujemy i można spożywać. Zmienia się trochę zawsze klasyfikacja grzybów. Niektóre grzyby, które kiedyś były uważane za 3 razy odgotowane, jadalne, my teraz mówimy, że są niejadalne, może nie trujące, ale... Nie trujące, tak, albo nie trujące, ale na pewno niektóre są niejadalne, więc tu zwróćmy też uwagę na to. No ale jeżeli zdarza się, jeżeli zaczynają się pojawiać nudności, wymioty, bóle brzucha, podwyższona temperatura i nie jesteśmy pewni, czy te grzyby z tą śmietaną i z cebulą to naprawdę był dobry pomysł, to proszę Państwa, przede wszystkim to jest 112, informacja o tym, że spożyliśmy i nie jesteśmy pewni. Rzecz druga, trzeba spowodować wymioty i zabezpieczyć, bo to jest też potrzebne toksykologii, dlatego że grzyby długo nam zalegają w żołądku, bardzo długo się rozkładają i tu jesteśmy w stanie ocenić, czy jest toksyna trująca, czy nie jest. Poza tym Szanowni Państwo, przy zatruciu nie zaczynamy od picia alkoholu i mleka, ponieważ te akurat substancje nam nie pomogą, a powodują, że szybciej dostają się toksyny do krwiobiegu. Więc zapicie muchomora to nie. Absolutnie. Powtarzam, absolutnie. No niestety, proszę Państwa, jeżeli spożyjemy coś, czego nie powinniśmy, może to doprowadzić niestety do nieodwracalnych zmian w organizmie. Oczywiście, że medycy staną na wysokości zadania i oprócz płukania żołądka, co nie jest przyjemne, podawanie węgla aktywnego oraz uzupełnianie płynów i elektrolitów stosuje się przede wszystkim leczenie objawowe. Chciałam Państwu powiedzieć, że no, nie oszukujmy się, tu jest hospitalizacja, może być do kilkunastu tygodni, może być stałe uszkodzenie wątroby, potrzebny przeszczep wątroby. Naprawdę ja zwracam szczególną uwagę, nie wiem, nie biorę, nauczmy się, proszę Państwa, jest tak, jak piję alkohol, to nie wsiadam za kółko, jak nie znam się na grzybach, to nie zbieram i nie biorę. Koniec, kropka, nie ma żadnych dyskusji. Nie poleca się ze względu na to, że tak jak już mówiłam, grzyby zalegają nam w żołądku i ciężko są bardzo strawne, nie poleca się kobietom w ciąży, matkom karmiącym, no bo jak nie daj Bóg, tu się jeszcze pomylisz, to już w ogóle tragedia, dzieciom, osobom starszym i osobom z zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego, czyli z różnymi, że tak powiem, schorzeniami, zespołami, które występują. No bo niestety, ale różnie się to może skończyć, chociażby pogorszeniem stanu zdrowia. Szanowni Państwo, powiem tak. Jest atlas grzybów, są aplikacje, tak. Ja to uwielbiam, jak czasami leśnicy mi pokazują takie cudawianki. Cyk, sfotografował grzyba, wyskoczyła cała nazwa, wiadomo co to jest. Jest to naprawdę duże możliwości. Jest atlas, tak jak mówiłam. Sami dla siebie, Państwo. Ja też jak się uczyłam, to brałam atlas, szłam do lasu i sprawdzałam, patrzyłam. No, szukałam najlepszej weryfikacji, jaka może być, mając świadomość tego, że jest to życie moje i mojej najbliższej rodziny oraz przyjaciół, którzy czasami wpadają na grzybki. A w związku z powyższym, o grzybach, zawsze grzyby były w naszej kuchni, zawsze były spożywane, suszone grzybki, pachnące, grzybki marynowane, tak, do sałatki, czy takie, do pojedzenia. Fajnie kolorystycznie wyglądające, zielonki, bardzo smaczne, tak, które są właśnie jako grzyby blaszkowe bardzo wskazane nawet do spożywania. Ja myślę, że tak jak najbardziej to ten prawdziwek nasz, czy borowik szlachetny, będzie królował zawsze u podstawy. Nie wyobraża sobie chyba nikt barszczu wigilijnego czy pierogów z kapustą i z grzybami właśnie przy tym gotowaniu i takich swojskich zapachach. No ale tak jak mówię, to jest fajne pod warunkiem, że odpowiednio się ubierzemy, wyszykujemy, przygotujemy, postawimy samochód w miejscu właściwym, nie nabrudzimy w lesie, bo to jest też podstawą. Będzie nam też miło zbierać. Wiecie Państwo, no to nie jest nic fajnego, kiedy rośnie piękny borowik, a obok jest wielka kupa, niekoniecznie jelenia. Więc samo z siebie nawet się nie chce tam podejść i już tego grzyba wyciągać. Stąd no, zwróćmy uwagę na nasze zachowania. Jeżeli ma być to symbioza, czyli współżycie dwóch organizmów, jak nas pięknie uczyli na biologii mnie ponad 30 lat temu, więc chciałam Państwu zwrócić uwagę, że dajmy szansę do tego lasu. Las nam się odwdzięczy właśnie tym, a jeżeli będzie świetna pogoda, bo musi być i deszczowo, i musi być ciepło, żeby te grzybki rosły, to faktycznie, jak to się mówi, jak grzyby po deszczu wyjdą, niekoniecznie robaczywe, zdrowe, kozaczki czerwone też przepyszne i wspaniale pachnące. Tego się trzymajmy. Będzie miło, będzie przyjemnie. Trochę ruchu, trochę dla zdrowia, trochę wycieczki w lesie, pogląd z dzieciakami, drzewa pokazać, poszukać bytności zwierząt, ptaków. Naprawdę, czy trzeba siedzieć przy tym telewizorze i zajadać chipsy? Myślę, że nie. Można pójść do lasu, można zobaczyć do takiego fajnego doświadczenia, zażyć trochę inności, świeżego powietrza, miłego spędzenia czasu. To też jest forma ruchu, forma aktywności, integracji rodzinnej. Czasami można porozmawiać ze swoim nastoletnim synem czy córką, podpytać się przy takim właśnie grzybobraniu. Może się Państwo czegoś dowiecie, czego nie wiedzieliście o swoich dzieciach. Może zapytać się wtedy o ich pasję, a może tak jak to lubią chodzić po prostu na grzyby i będą chcieli to też kiedyś kontynuować ze swoimi dziećmi. Więc warto ich uczyć dobrych przyzwyczajeń, dobrych zwyczajów prozdrowotnych, uczyć co jest dobre, co fajne, przyjemne, zjadliwe w każdym względzie, pod warunkiem, że są właśnie to grzyby jadalne, ale uczmy się, szanujmy tego, co mamy. Pozdrawiam wszystkich leśników, panie, panów, nie tylko tych, z którymi współpracuję, ale naprawdę wszystkich, bo gdyby nie ich ręka i nie ich dbałość o ten las, to by guzik z pętelką, a my nie zachowujmy się jak te dziki w lesie, tak? Dzik tylko rozora, a my potrafimy zrobić jeszcze gorsze rzeczy. Szanowni Państwo, dobrych owocnych zbiorów, fajnego suszenia, fajnego marnowania, duszenia, mrożenia, przechowywania, smacznych potraw życzę osobiście, ale też jeżeli czegoś, powtarzam, nie jesteśmy pewni, nie bierzcie, nie zbierajcie. Bo potem hasło, niech mi powie co pani, co to jest za grzyb, no tak to pani może powiedzieć, ale po co? Nie jesteś pewien, nie masz, w ogóle nie zdajesz sobie sprawy co to jest. A tak, żeby przyjść testować klasyfikatora, to jak znajdzie się takich osób 3 razy dziennie, to ja nie znajdę czasu, żeby naprawdę te grzyby, które budzą wątpliwość, dobrze obejrzeć. Więc szanowni Państwo, na grzyby. Po prostu na grzyby.
2: SK Szczecinek.
1: To miejsce stworzone przez kobiety i z myślą o kobietach. Miasto kobiet to przestrzeń organizowana przez dziewczyny z Sepików, w której można spotkać się, porozmawiać i zdobywać nowe inspiracje. Odbywają się tutaj spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin. Są artyści, autorzy książek, psychologowie, ale także zajęcia artystyczne. Skąd wziął się pomysł na stworzenie Miasta Kobiet i jaka była jego idea na początku i co dziś jest najważniejszą misją tej inicjatywy? O tym porozmawiałam z Anetą Golan. W naszym studiu jest Aneta Golan, która zajmuje się z ramienia Sepiku Miastem Kobiet, czyli wspaniałą inicjatywą na kulturalnym kalendarzu naszego miasta. Przestrzeń od kobiet dla kobiet.
20: Tak, dokładnie. Z taką myślą, z taką ideą też ją tworzyłyśmy, bo tak jak wspomniałaś, ja z ramienia Sepiku się nią zajmuję w kontekście takim, że jestem koordynatorem Miasta Kobiet, natomiast tworzymy ją razem we cztery. Ja może przy tej okazji wymienię imię i nazwiska, bo chyba nigdy tego nie zrobiłam. A jak mamy teraz 4 urodziny, to taka okazja, że może dobrze by było wspomnieć, kto jest twórcą i kto tak naprawdę stoi za tą inicjatywą. Czyli tak jak mnie już przedstawiłaś, jest jeszcze oprócz mnie Monika Furmaniuk, Natalia Guzdaj-Sochocka i Katarzyna Zielińska-Smulczak i we cztery tworzymy taką kobiecą przestrzeń.
1: 4 kobiety będą obchodziły 4 urodziny swojej inicjatywy. Ta 4 to chyba będzie taka wasza szczęśliwa liczba w tym roku.
20: No myślę, że taka symboliczna i też tak jak mówisz, 4 kobiety i 4 różne zupełnie. I myślę, że każda wprowadza jakąś taką swoją energię, swój charakter, swoją osobowość do tego i dzięki temu też jest tak różnorodnie, jest ciekawie i wydaje mi się, że, znaczy mam tylko nadzieję, że kolejne lata przed nami i że my się tak naprawdę dopiero rozkręcamy.
1: 4 zupełnie różne kobiety. Jakie wy macie temperatury?
20: Nie wiem, czy mogę zdradzać na antenie takie rzeczy. Na pewno jest nam bardzo dobrze razem. Mamy zupełnie, no jesteśmy zupełnie różne. Nawet kiedyś robiłyśmy sobie taki test Gallupa, który pokazuje, jaką jesteś osobowością, jakie masz talenty i każda z nas ma inne. Czyli jakby to świadczy o tym, że jesteśmy jednak zupełnie różne. Natomiast jakby na takim gruncie zawodowym i takiej współpracy, bo oprócz tego, że tworzymy Miasto Kobiet, to właśnie pracujemy razem w dziale promocji Sepiku, więc jakby koordynujemy i organizujemy te wszystkie imprezy, które się dzieją u nas w mieście. I jakoś wspaniale tutaj gdzieś tam dopełniamy, tak? No właśnie każda inna ma inne mocne strony, każda jest w czymś się lepiej czuje. Natomiast jakby to gra. I tak naprawdę z Natalią pracujemy najdłużej, już 6 lat. Z dziewczynami w tym roku będzie 5 i tyle lat razem. Naprawdę nigdy się ze sobą nie nudzimy. Zawsze gdzieś tam siebie same nakręcamy tą pozytywną energią, coś razem tworzymy. Właściwie mamy więcej pomysłów niż czasu na ich realizację, bo jakby bardzo mi się podoba ta taka twórcza, kreatywna energia, która jest u nas w pokoju. On jest taki właśnie bardzo dynamiczny, żywy. Tam się cały czas coś tworzy, dzieje. My cały czas rozmawiamy, dyskutujemy. Nigdy nie mamy siebie dość. Tak naprawdę po pracy też ze sobą piszemy. Widujemy się, jeździmy razem na szkolenia, rozwijamy się. Bardzo dużo rzeczy robimy razem. Czyli jakby ta więź już jest bardzo silna i myślę, że ona się też przekłada na to, że potem widać tego efekty, tak? Że to Miasto Kobiet udało nam się stworzyć jako taką społeczność, dlatego, że my też jesteśmy taką naszą małą wewnętrzną społecznością.
1: 4 urodziny to jest też dobra okazja do tego, żeby wrócić do samych początków. Skąd pojawiła się idea, żeby stworzyć taką przestrzeń dla kobiety?
20: Ja już gdzieś tam o tym wspominałam.
0: miałam, natomiast jakby to jest taki fajny temat i gdzieś tam fajna historia, że ona się po prostu pojawiła z potrzeby. I mi się wydaje, że jest bardzo dużo właśnie takich tematów, produktów, usług, rozwiązań, które się okazują potem świetne w praktyce, dlatego że wychodzą z jakiejś potrzeby. Z potrzeby człowieka, który tworzy, czy tam zespołu, który tworzy. I najpierw to była moja potrzeba, natomiast ona była tak silna i jakby dotyczy właśnie młodych kobiet, czyli tej grupy, w której my jesteśmy też tym targetem, do którego kierujemy jakby naszą ofertę. W związku z tym cały jakby zespół, to my to od razu chwyciłyśmy, tak? I to była kwestia tego właśnie, że te nasze charaktery się musiały spotkać, zgrać i jakby stworzyć to combo, którego teraz efekty widzimy. Natomiast jakby to jest właśnie o potrzebie, o tym, że Szczecinek w niczym nas nie ogranicza, że małe miasto w ogóle w niczym nie ogranicza i chcemy to pokazywać, chcemy się rozwijać, chcemy oprócz tego, że jesteśmy społecznością i pokazujemy sobie, że kobiety są silne, że się wspierają, że naprawdę mają moc do tego, żeby podbijać świat, to oprócz tego mogą się świetnie rozwijać nawet w małym mieście, dlatego też ten przekrój tematów, które poruszamy, jest bardzo różnorodny. Staramy się, żeby to naprawdę było wszystko, co może wnieść coś do naszego życia, tak? Co gdzieś tam wpłynie na to, że właśnie się rozwijamy, że idziemy do przodu, że nic nas nie ogranicza, że wiemy, że ten świat stoi przed nami otworem.
21: Każde spotkanie w mieście kobiet jest inne, poruszacie inne tematy, zdobywacie nowe umiejętności, uczycie się nowych rzeczy, no i podczas czwartych urodzin nie będzie inaczej.
0: Dokładnie. Staramy się, żeby też były właśnie praktyczne zajęcia, czyli gdzieś tam takie bardziej warsztatowe, ale głównie stawiamy na takie prelekcje, wykłady z osobami, które nas mogą w jakiś sposób zainspirować, tak? Które coś nam mogą fajnego przekazać. Czasami jest tak, że usłyszymy jedno zdanie w życiu albo właśnie jedno wystąpienie, które tak naprawdę motywuje nas do tego, żeby coś zmienić, coś zrobić, żeby zacząć coś tworzyć, tak? I że czasami jest takie jeden bodziec, jedna jakaś taka myśl, która zostaje z nami i ona jakby powoduje, że chce nam się na przykład działać, czy coś zmienić. I staramy się, żeby te kobiety, które u nas są, ale też mężczyźni, którzy są naszymi gośćmi, żeby byli właśnie takimi osobami, które tą iskierkę jakiejś takiej inspiracji przekazują naszym uczestniczkom. I teraz właśnie naszą gościnią będzie Joanna Flis, psychoterapeutka, psycholożka, to jest też ekspertka projektu Martyny Wojciechowskiej Młode Głowy. Bardzo medialna osoba, ona publikuje w magazynach, które są ogólnodostępne i czytane w Zwierciadle, w Wyniosłej Psychologia. Też jest z nią wywiad wokoło psychologii, także jest taką medialną osobą, natomiast jest też bardzo merytoryczną osobą. I myślę, że to jest świetny gość, świetna osoba, świetna inspiracja, zwłaszcza, że tematem jest miłość do siebie i my kobiety niestety często o tym zapominamy.
21: Tematem warsztatów, tematem wykładu będzie pokochanie siebie. Czy tak. My będziemy mogły jeszcze jakoś dowieść tego, że warto kochać siebie podczas czwartych urodzin? Czy coś jeszcze planujecie?
0: Oczywiście, u nas zawsze kobiety są w centrum zainteresowania, tak? I też idea miasta kobiet jest taka, że raz w miesiącu spotykamy się ze sobą, żeby pobyć ze sobą, żeby się rozwijać, ale też, żeby właśnie wyjść od tych codziennych obowiązków, trochę się od nich odciąć, żeby się skupić tylko na sobie. Taki zdrowy egoizm, który jest nam, kobietom, bardzo, bardzo potrzebny. I myślę, że Joanna też na pewno o tym wspomni i wokół tego będziemy się kręcić, że kobiety bardzo często zapominają, że w tym zabieganiu myślimy o wszystkich innych, o tych obowiązkach, o tym, co jeszcze nas czeka, co jeszcze musimy zrobić, komu jeszcze musimy pomóc, a zapominamy, że tak naprawdę ten najdłuższy związek, który mamy w życiu i tak naprawdę najważniejszy, to jest ten związek ze sobą, bo my ze sobą jesteśmy przez całe życie. I jak siebie pokochamy, jak siebie docenimy, jak będziemy dla siebie dobre, to się przełoży też na wszystkie inne relacje nasze, na to, że będziemy się dobrze czuć w świecie z innymi ludźmi, w komunikacji. To jest tak ważne. To jest jakby taka podstawa do tego, żebyśmy wyszły w świat. I myślę, że wokół tego tematu na pewno pokrążymy. A oprócz tego właśnie, tak jak mówiłaś, kobiety są w centrum zainteresowania. Wokół kobiet jest to wydarzenie. Nie chcę zdradzać wszystkiego. Na pewno będzie jedna niespodzianka, której nie zdradzamy w ogóle oficjalnie, więc jakby to jest tylko dla naszych uczestniczek. Jest właśnie ta prelekcja. Jest to też ten czas, w którym będziemy dziękowały naszym uczestniczkom, że są z nami już 4 lata, bo tak naprawdę są dziewczyny, które są z nami prawie na wszystkich spotkaniach. Mówmy się, to są 4 lata, raz w miesiącu z przerwą wakacyjną. To jest dużo spotkań. Nie zawsze one się zgrywają z naszym kalendarzem, z tym, co nam pasuje, a są dziewczyny, które starają się być na każdym spotkaniu i my chcemy też je docenić i tu mogę zdradzić, że podczas tych urodzin na pewno to zrobimy i będzie jak zwykle taka właśnie zdrowa, fajna atmosfera i myślę, że to jest taki bardzo fajny event, który łączy kobiety. Natomiast muszę też zdradzić, że nie mamy już wolnych miejsc. Miejsca rozeszły się tak naprawdę w 1,5 dnia po ogłoszeniu informacji, że Joanna Flis będzie naszą gościem z oficjalnym komunikatem urodzinowym. Od razu jakby ruszyły zapisy. Obecnie mamy już wypełnioną salę po brzegi. Nie mamy już więcej miejsc i wiem, że dziewczyny się nadal chcą zapisać i gdybyśmy miały możliwość większej sali, na pewno byśmy to zrobiły, więc myślę, że jak będziemy w przyszłym roku mieć 5. urodziny jubileusz, będziemy musiały pomyśleć o czymś na większą skalę, bo myślę, że to będzie już w ogóle symboliczna liczba i wokół tego musimy zorganizować coś jeszcze większego.
21: No ale warto też wspomnieć o tym, że te miejsca na zapisy rozeszły się jak świeże bułeczki, dlatego że Miasto Kobiet jest całkowicie bezpłatną inicjatywą.
18: sprawą.
0: Tak, staramy się, póki możemy, to tak działamy. Zależało nam na tym, żeby dotrzeć, żeby każda kobieta nie czuła się w jakiś sposób ograniczona, że z jakiegoś powodu nie może wziąć udziału, między innymi z tego, że na przykład jakiś tam budżet finansowy ją w tym ogranicza, tak? Czyli jakby ideą tego jest, że te spotkania są bezpłatne. Natomiast rozważamy taką opcję, że być może będziemy robić jeszcze takie dodatkowe spotkania, które byłyby symbolicznie płatne, w bardzo małych kwotach, natomiast mogłyby nam pomóc organizować wydarzenia, które będą na przykład troszkę bardziej zamknięte, trochę bardziej warsztatowe i wtedy jest też ważna ta liczba osób, które przyjdą, faktycznie się zapiszą i będą potem fizycznie brały udział w tym wydarzeniu, tak? Bo zapisy są bezpłatne, wiemy, że udział jest bezpłatny, nie zawsze to się potem przekłada na frekwencję, bo wiadomo, jak coś jest bezpłatne, potem nam coś wypada, czasem nie mamy siły, ochoty, jest jakiś gorszy dzień, nie idziemy. A przy zajęciach warsztatowych bardzo ważne jest to, żeby tam mamy określoną liczbę osób, uczestników, których możemy zaprosić, które mogą wziąć udział, więc jeżeli będziemy prosić kogoś merytorycznego o poprowadzenie takich warsztatów, to chciałbyśmy, żeby te osoby potem na przykład wzięły w tym udział, żeby nikomu to miejsce nie przepadło. Więc rozważamy taką opcję, że będą jakieś dodatkowe zajęcia, które być może będą, ale to tak naprawdę bardzo symbolicznie płatne, ale na razie póki co wydarzenia są zupełnie bezpłatne, także zapraszamy.
21: No właśnie, zapraszamy wszystkie mieszkanki Szczecinka i nie tylko na czwarte urodziny Miasta Kobiet i Radio SK Szczecinek też będzie na tym wydarzeniu, bo jesteśmy patronem medialnym.
0: Tak, w tym roku Radio SK też nam towarzyszy w pełni i wspiera nas, bardzo dziękujemy, jest nam bardzo miło i tak naprawdę widzimy, że w zeszłym roku już było sporo partnerów, w tym roku jest już też dużo partnerów, widzimy, że ta inicjatywa też się podoba, że się cieszy pozytywnym odbiorem, że nasza tutaj lokalna społeczność na nią pozytywnie reaguje. Nie tylko uczestniczki, ale właśnie też partnerzy, firmy, że widzą, że dostrzegają, doceniają, że chcą coś przekazać dla naszych uczestniczek. Jest nam bardzo miło i zawsze za to dziękujemy, bo to wsparcie jest fajne, że my możemy tym wsparciem się dzielić. My możemy je przekazać dalej, bo tak naprawdę te rzeczy, które dostajemy od partnerów, czy te usługi, my je przekazujemy naszym uczestniczkom, bo taka jest też idea, że chcemy się właśnie dzielić.
21: I dzielić się będziemy też radością i miłością do siebie już na czwartych urodzinach Miasta Kobiet.
2: SK Szczecinek.
21: Nie płacił w restauracjach, teraz dania wybiera z więziennego menu. W Szczecinku policjanci zatrzymali 40-latka. Kilka godzin wcześniej opuścił areszt, w którym przebywał za to samo wykroczenie, mówi aspirant Anna Matys ze szczecineckiej policji.
3: Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące interwencji w jednym z lokali gastronomicznych, gdzie mężczyzna zamówił posiłek, zamówił też również kilka drinków alkoholowych. No a kiedy przyszło do zapłacenia, nie chciał za nie zapłacić, w związku z czym została wezwana na miejsce policja. Mężczyzna się awanturował, był pod wpływem alkoholu, w związku z czym policjanci go zatrzymali, ponieważ jeszcze kilkukrotnie prosili go o podanie danych osobowych. Mężczyzna wprowadzał ich w błąd, stąd decyzja o zatrzymaniu. Mężczyzna noc spędził w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, ale był to też czas, kiedy policjanci dotarli do prawdziwych danych mężczyzny. Okazuje się, że pan miał bardzo bogatą historię. Otóż właśnie w taki sposób funkcjonował w różnych miejscach na terenie Polski. I co więcej, okazało się również, że ten mężczyzna w dniu zatrzymania rano opuścił szczecinecką jednostkę, ponieważ dzień wcześniej w innej restauracji zamówił również posiłek z kilkoma drinkami i również nie zapłacił w tamtym lokalu. Policjanci sporządzili wniosek o ukaranie na mężczyznę z artykułu, który dotyczy szalbierstwa. Jest to wykroczenie, które polega na umyślnym wyłudzeniu płatnych świadczeń, takich jak na przykład przejazd, nie wiem, taksówką, autobusem, czy też jak w tym przypadku napoju i jedzenia. To wykroczenie jest zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 5000 zł. W związku z tym, że zaistniały przesłanki, że mężczyzna popełnił takie samo wykroczenie dzień wcześniej.
2: SK Szczecinek.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: I po reklamie.
3: Hity na czasie, na czasie.

0: Jedynka Szczecinek.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
1: I po reklamie.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
4: Wszystko mi mówi, że to już! Wszystko mi mówi, że właśnie teraz, właśnie dzisiaj, właśnie o 23:00 jesteście świadkami pierwszego w historii wydania programu Wszystkie hity zaczynają się w Esce. I wiecie co? To nie jest jedyny pierwszy raz, który w najbliższych godzinach nam się tutaj zdarzy. Tak. Pierwszych razy będzie dzisiaj naprawdę dużo. Dzisiaj nie tylko dzisiaj, bo zagram wam wszystko to, co nowe, zupełnie nowe. Jeszcze mamy czwartek, to prawda, ale za godzinę mamy piątek. No a właśnie w piątki artyści zazwyczaj wypuszczają to, co przygotowywali w ostatnich miesiącach, w trudach, w znoju i tak dalej. Ja to wszystko zagram wam jako pierwszy, a wy jako pierwsi będziecie mogli tego wszystkiego posłuchać. Zaczniemy od tych, którzy dziś trochę postanowili wyłamać się z konwencji i już dzisiaj, czyli w czwartek, wpadli do Eski i zagrali swój nowy numer. I nawet kury dostali. Dwie kury. Od Sońty i Korościela. No to teraz nie Kura i Kura, tylko Kuba i Kuba. Chłopaki. A ja to Mati Fuczyło i zaczynamy. No i trzymajcie się, bo mam dla was naprawdę całą listę tych nowości.

0: A wiecie, że to już 5 lat od kiedy Magiera i Isabel urządzili sobie taką drobną zabawę? A jej skutki widzimy do dziś. Ale dziś...
1: Wszystkie hity zaczynają się w
0: SC. Dokładnie tak, a to jest premierowa pierwsza audycja. Wszystkie hity zaczynają się w SC w każdą noc. Z czwartku na piątek będę grał dla was wszystkie nowości od waszych ulubionych artystów i od moich też. A co? I przed północą te, które ukazały się w ostatnich dniach, a po północy te, które właśnie w tym momencie, właśnie o północy się ukażą. Więc umawiamy się tak, że wy słuchając, słuchacie tych kawałków jako pierwsi na świecie, a my w SC gramy ja jako pierwsi. Proste? No pewnie, że proste. Do północy jeszcze 47 minut, jeżeli moja matematyka nie zawodzi, no to teraz jeszcze na rozgrzewkę. Ta melodia, mogę powiedzieć tak, sporo wam powie. Pierwszy raz mogliście ją usłyszeć już jakieś 14 lat temu, no i wtedy to był Sean Paul, ale teraz to Riviera, She Doesn't Mind. Co uważacie? Możecie wysyłać swoje opinie już teraz głosówkami na SK-owym Messengerze. Będę słuchał i będę grał. Ale nie w grę. Będę grał She Doesn't Mind, to Riviera. Już teraz, 14 minut po 23.

0: Ta pani ma na koncie już nie jeden rekord wszechczasów i w ogóle na koncie to też pewnie. No, niemały rekord byłby, ale nie o tym teraz. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, to jest SK, a to...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z tymi rekordami to chodzi na przykład o to, że ta pani sprzedała 4 miliony płyt w tydzień od premiery. To jest bardzo dużo płyt, jakby co, 4 miliony. Ale nie o tym teraz, czas na kolejne jeszcze pachnące nowością hity. Czy można pachnieć nowością? No może ewentualnie fabryką, chociaż w tym przypadku to pewnie bardziej studiem. I my się w SC znamy na tym wszystkim, co nowe. I mogę wam powiedzieć, że po północy będę miał dla was mega, mega niespodziankę muzyczną. To za chwilę, ale wcześniej coś równie dobrego. Reverse Psychology, Temple City. To jest ta ekipa od Self Aware. No to sprawdźmy, czy to też będzie tak wielkim hitem.

wakacje się skończyły? Ja wiem, ale moim zdaniem ten kawałek brzmi dokładnie tak jak wakacje. Ale co, Nate Smith i... I like it. 24 minuty do północy. Lubicie niespodzianki? No ja uwielbiam. Chociaż muszę wam powiedzieć, że wyłącznie te muzyczne, bo na prezenty to jakoś tak nie potrafię reagować. Znacie to uczucie? Nie wiadomo co zrobić, jak się uśmiechnąć, żeby nikt nie pomyślał, że coś nie tak, prawda? Ale słuchajcie, niespodziankę, tę muzyczną, dobrą, niedawno urządziła nam pani, która już jutro zagra na PGE Narodowym w Warszawie. W Stanach jutro przejmuje tam scenę, no żeby się rozgrzać i was rozgrzać, no to bardzo niedawno wypuściła kawałek Kapitan. To wsiadajcie na pokład, bo lecimy albo płyniemy, no to już do wyboru.

0: Jeden człowiek, a hity robi za 10. Tame Impala i Loser. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. 14 minut zostało do północy. Właśnie wtedy zagramy premierowo jako pierwsi najnowsze kawałki. Tak jest, więc zostańcie koniecznie ze mną. Nie mogę wam jeszcze powiedzieć, co to będzie, ale już teraz mogę za to zdradzić, że będą to same fajne rzeczy. No to bądźcie!
1: Wszystkie hity zaczynają się w Estce.
2: Autopromocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Ja mam takie bardzo, bardzo, bardzo ważne pytanie. Czy pamiętacie, gdy Kamil Grosicki powiedział kiedyś przed meczem ze Szkocją:
4: nadszedł dzień dzisiejszy.
3: Nadszedł dzień dzisiejszy, no to właśnie teraz nadszedł. Czyli piątek nadszedł. A piątek znaczy nowości, zawsze. Właśnie wtedy artyści wypuszczają swoje nowe kawałki. A od dziś ja co tydzień będę grał je wam od razu po premierze. No i teraz czas na naprawdę duży prezent muzyczny. O tej pani już dzisiaj wspominałem, no właściwie wczoraj. Kilkanaście minut temu. Ona jutro, a właściwie to, no właśnie, dzisiaj w piątek zagra koncert na PGE Narodowym w Warszawie. I właśnie teraz, właśnie o północy, dokładnie w tym momencie wypuściła nowy kawałek, który nazywa się Cicho Sza. No więc Cicho Sza, bo się jeszcze wyda, że słyszycie go jako pierwsi na świecie. Mati Fuczyło, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to Sanaki Cicho Sza.

0: Jak miło słyszeć ten hit. Łatwo Gang i Majko. Wszystkie marzenia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 12 minut po północy. No to jak się wam do tej pory podoba? Przed chwilą za nami premiera zupełnie nowego utworu od Sanach. Cichosza. On się ukazał o północy i o północy u nas był już na antenie. No to trzeba powiedzieć po prostu, bardzo jasno.
2: Mają rozmach.
0: Mają rozmach, ale to nie jest koniec naszego rozmachu. Moja lista się nie kończy, no i właśnie na nią teraz spoglądam i widzę hit, który od dziś w Esce usłyszycie już regularnie. Take Me Back, Kygo i Mac Magnone w remiksie Odrobina Schulza. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, tak jak ten.

Że najlepsze sety od najlepszych DJ-ów, ale nie o tym teraz. Pozwólcie, że wymienię kilka tytułów. Heavy Metal Love, Loveful, Cynical, no jeszcze wiele, wiele, wiele innych. To są tytuły kawałków, które nagrali Two Colors. Ten duet z Berlina doskonale wie, co oznacza słowo hit, ale postanowili sprawdzić, czy nadal są w nich nieźli. Ja coś czuję, że nadal tak. Zróbcie głośniej, bo gram premierowo. Nowość, Two Colors i Prima Donna.

0: Jeżeli wydaje wam się, że kojarzycie już ten hit, to tak, dobrze go już znacie. B.O.B., Hayley Williams i Airplanes. To lecimy po coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Esce hity zaczynają się od zawsze, ale od teraz, w każdy czwartek od 23 będziemy wam też serwowali całą listę tego, co dobre i nowe i warte sprawdzenia. No w końcu artyści wypuszczają nowe utwory o północy, w piątki, więc jestem tutaj razem z wami i dbam o to, abyśmy wszyscy byli na bieżąco. A co? I ten kawałek ma dopiero jakieś pół godziny, nawet nie. Paraiso, Lost Frequencies i Mary Froze. To gotowi? We got all the hits right here.
1: To jest premiera w Radiu SK.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 27 minut przed pierwszą. Tegoroczna edycja festiwalu za nami, ale hymn trzyma się mocno. Męskie granie orkiestra i nareszcie ten numer od Zali, Igora Herbuta i Vito Bambino. Rozkręcił się niesamowicie, no to sprawdźmy, czy podobnie będzie z tą nowością. Zmieniamy klimat i to bardzo zmieniamy, bo będzie bardzo klubowo. MK, Tristan Henry, Living, premierowo w SC.

0: i popłynął, a raczej pięknie płyniesz. To Dawid Podsiadło.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 19 minut zostało do godziny pierwszej. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy dzisiaj na zmianach, którzy dzisiaj słuchają, którzy dzisiaj są i razem ze mną sprawdzają najnowsze kawałki od waszych ulubionych artystów. To może podsumujmy, co tutaj się do tej pory wydarzyło. Po pierwsze, dokładnie o północy zagrałem wam nowiutki singiel Cichosza o Tysanach. No i chyba mogę powiedzieć, że w Esce zrobiliśmy to jako pierwsi na świecie, co? No w końcu ten utwór ukazał się dokładnie o północy. I o północy już był w naszych głośnikach, a raczej na naszej antenie. Przed chwilą na antenie też kolejna premiera Living i MK, wcześniej Paraiso i Lost Frequencies, Prima Donna od Two Colors, Take Me Back od Kygo w remiksie Robina Schulza, a to wcale nie jest koniec. Chyba brzmi nieźle, prawda? No to zostańcie, w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce.

to Margaret i Prima Ballerina. To wszystkie hity zaczynają się wesce. Co prawda robią to już od bardzo, bardzo, bardzo dawna, ale to pierwszy raz, kiedy mam okazję grać wam po północy wszystkie najnowsze utwory od waszych ulubionych artystów. Będziemy robili wam to co tydzień, w każdy czwartek od godziny 23. Zapraszam was do słuchania, będę odliczał razem z wami całą listę nowości. Mati Fujiwo, dzięki za dziś, bądźcie za tydzień. No i słyszymy się, mam nadzieję.

Że nudzicie życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.